spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Halo, halo, czy ktoś mnie słyszy? Aga Wiśniewska melduje się na stanowisku i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Ponieważ trochę gości nam się dzisiaj zebrało, to ja raczej im oddam głos i to w podskokach, bo nasz czas antenowy nie jest z gumy. Już za chwilę aktorka Agnieszka Roszko opowie nam o trudach pracy w Teatrze Lalek i zdradzi, o co najczęściej pytają uczestnicy spacerów po OTL-u i zajęć edukacyjnych organizowanych właśnie przez Olsztyński Teatr Miejski.
8: Również powiem tak naprawdę szczerze, to chciałam ludziom również pokazać, w jakich warunkach pracuję. Bo często spotykamy się z taką opinią jako środowisko, czy jako lalkarze, że to jest bardzo lekka praca, o tam przyjdą, pomachają laleczkami i wyjdą. No więc jak ludzie przyjdą i skorzystają z takiego spaceru po teatrze i zobaczą, jak to wygląda, no to trochę zmieniają zdanie. I to też jest powód, dla którego ja po prostu te spacery prowadzę i opowiadam ludziom, jak wygląda nasza praca. Bo naprawdę, proszę mi wierzyć, 90% społeczeństwa nie ma o tym bladego pojęcia. Zadziwiają warunki, w jakich pracujemy. To powiem uczciwie, bo zaczynają doceniać naszą pracę bardziej. Pytania najczęstsze, no to ile się przygotowujemy do roli? Czy to trwa długo, czy krótko, jaki czas jest poświęcony na próby. Czasami dzieci szczególnie właśnie pytają, z czego są na przykład zrobione poszczególne lalki, albo jak to działa, coś tam na przykład. No nie zawsze to zdradzamy, bo to musi zaistnieć magia teatru, więc nie można wszystkiego sprzedać. O co jeszcze pytają? A no tak, no, bardzo prozaiczna sprawa, pytają o zarobki. Tak naprawdę, szczególnie jak już przychodzą starsze takie dzieci na edukację, czy przy spacerze, przy teatrze to się nie zdarza, bo to są grupy z rodzicami, więc jakoś nie wypada o to zapytać. Natomiast podczas edukacji, kiedy na przykład przychodzą dzieci już takie nastolatki, powiedzmy 11, czy 12, czy 13 lat, no to padają takie pytania. Tak, i też padają, ponieważ no, mamy zupełnie inne pokolenie, ono jest wychowane na castingach i na serialach, więc im się wydaje, fajnie jest, przychodzimy, pstryk z ulicy, fajnie. I tu pani wchodzi, pani bierze lalkę, pani robi i jest fajnie. No nie, to tak nie działa. Więc również o tym opowiadam, jaka jest też droga, jeżeli to oczywiście kogoś interesuje, jaka jest droga po prostu do tego, żeby stać się lalkarzem, żeby pracować w Teatrze Lalek. No, że to nie jest casting, że to trzeba skończyć studia i naprawdę ciężko. Oczywiście mamy też adeptów sztuki, ale to jest naprawdę ciężka praca i to trzeba się tego nauczyć. Także to, no jeśli chodzi o pytania, tak, no pytania o zarobki, tak, bywają, tak. Tak. Ja zawsze swojej publiczności, osobom, które przychodzą na spacer po teatrze, ja zawsze mówię, że oprócz sceny dla mnie osobiście najważniejsza jest pracownia plastyczna. My mamy świetną pracownię plastyczną. To mówię bez żadnej fałszywej skromności. Dziewczyny są naprawdę świetne. To jest bardzo dobra pracownia. One potrafią praktycznie zrobić wszystko. Proszę mi wierzyć, naprawdę wszystko. Dziergają, szyją, malują, kleją, wycinają. No, wszystko zrobią. Co trzeba, co jest potrzebne do sztuki, nasza pracownia to wykona. No, bo żeby nie oni, oczywiście ja abstrahuję od kostiumów, no bo wiadomo, że kostiumy również szyjemy, nasza pracownia szyje kostiumy. My bardzo rzadko coś kupujemy. Zdarza się oczywiście, że coś zamawiamy, bo na przykład czegoś nie ma, albo coś jest bardzo szybko potrzebne, a nie ma czasu na tego, na wykonanie, więc to wszystko jest robione w pracowni. Również nadmienię, że również z powodów ekonomicznych tak jest, ponieważ my jako teatr, jako placówka miejska, no nasza dotacja nie powala. Umówmy się. I przez ostatni okres byliśmy naprawdę traktowani bardzo po macoszemu. Troszeczkę to się zmienia, ale wcześniej to naprawdę, naprawdę było ciężko.
7: A skoro jest coraz lepiej, to teraz dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczorowski pochwali się, na jakie fajne wydarzenia dostali dofinansowanie.
9: Olsztyński Teatr Lalek oczywiście gra dla dzieci, ma spektakle dla dzieci i to jest większość naszego repertuaru. Natomiast jesteśmy teatrem konwencji, gatunku. Teatr Lalek nigdy nie był teatrem młodego widza. To jest historycznie związane z czasem po II wojnie światowej, kiedy artyści lalkarze na jednym z konwentów podjęli decyzję, żeby też ich władze komunistyczne nie utrąciły finansowania, że przejmą rolę po likwidowanych, wygaszanych lub przekształcanych teatrach młodego widza, które istniały na przełomie lat 40. i 50. Wówczas teatry Lalek przejęły ten repertuar dla dzieci. I tak w zasadzie do dzisiaj to pokutuje, ponieważ to i tak jest w większości dla najmłodszej widowni, dla przedszkolaków, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Natomiast staramy się, żeby ten stereotyp przełamywać. Akurat Olsztyński Teatr Lalek ma w swoim repertuarze już od co najmniej 3 dekad spektakle regularnie produkowane i grane dla widzów starszych niż dzieci, dla młodzieży i dorosłych. To są spektakle i starsze, i nowsze. Wciąż grani są u nas chłopcy z placu broni. To zresztą teraz piętro niżej kończy się spektakl. Spektakl, który ma chyba 16 lat, a w ogóle się nie zestarzał. Może aktorzy troszeczkę, ale to tylko nabrało charakteru. Te podwórkowe animozje, wojenki i jak bardzo to rzutuje na los tych najsłabszych i że w wojnie tak naprawdę wszyscy obrywamy, to ten spektakl o tym bardzo mocno opowiada. Także Teatr Lalek, w tym Olsztyński Teatr Lalek, to jest teatr dla każdego, niezależnie od wieku. Zależy nam na tym, że nawet jeżeli gramy spektakle w danym tygodniu tylko dla dzieci, żeby to był pretekst do spotkania międzypokoleniowego, familijnego, żeby dzieci przyszły z bliskimi sobie dorosłymi. W tygodniu oczywiście dla grup zorganizowanych, są to przedszkola, szkoły, no ale dzieci same nie podejmują tej decyzji, żeby do nas przyjść kupić bilet. To są decyzje opiekunów, nauczycieli, przedszkolanek. Także to jest czas spędzony wspólnie, a potem tematy, które były poruszane w spektaklach, to są również preteksty do tego, żebyśmy wspólnie o tym porozmawiali. My do naszych spektakli też dodajemy bardzo często działania edukacyjne, a to spacer po teatrze, a to edukacja teatralna, kontekstowa związana z naszym danym spektaklem, po to, żeby rozwinąć trochę myślenie, wyobraźnię otworzyć, trochę pomóc również dorosłym, żeby nie bali się rozmawiać o tym, co zobaczyli na scenie. Także staramy się, żeby ten czas mógł zostać wartościowo spędzony, niezależnie od wieku, czy dzieci przyjdą z opiekunami, czy z rodzicami, czy z rodzeństwem starszym, czy z dziadkami, czy z jeszcze jakimiś innymi bliskimi sobie dorosłymi. My tutaj mamy bardzo szerokie plany na rozwijanie repertuaru dla dorosłych i dla młodzieży. Niedawno dostaliśmy dofinansowanie z programu Teatr Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zasadzie 2 dofinansowania i 2 związane z rozwojem teatru dla dorosłego widza. Pierwszy dotyczy tego, że na 3 lata dostaliśmy grant, dzięki któremu rok w rok będziemy mogli przygotować spektakl lalkowy dla dorosłych. Przygotujemy wampira Reymonta w okolicach Międzynarodowego Dnia Teatru na dużą scenę. Przygotujemy Fausta Goethego i to jest coś niebywałego, ponieważ Faust w Teatrach Lalek w Polsce był zrealizowany do tej pory tylko raz. I było to w latach 80. i właśnie tutaj, w Olsztynie. Także nikt później nie sięgnął po ten kanoniczny tekst europejskiej literatury, co więcej, we fragmentach również lektury szkolnej. Więc tutaj ten eksperyment formalny, jak przełożyć ten poetycki, wielki tekst opowiadający o uniwersalnych rzeczach, o ucieczce czasu, o tym, jak zatrzymać czas, jak uchwycić wszystko, co dla nas ważne w otaczającej codzienności, zostanie przygotowany spektakl z elementami ożywionej formy na dużą scenę, na co najmniej 10 aktorów. A w 2027 porywamy się na bardzo szalony projekt dla dorosłych. Otóż przygotujemy lalkową komedię poświęconą życiu i twórczości Immanuela Kanta. Także postaramy się, żeby było bardzo zabawnie, przewrotnie, żeby ta filozofia uważana za trudną, niezrozumiałą została ubrana w taką formę i ta taka hermetyczność w ogóle postaci Kanta, o którym się mówi, że nigdy nie wyjechał z Królewca, oddalonego od Olsztyna tylko 150 km, była pretekstem do opowieści o bardzo zabawnym człowieku i o jego życiu. A jeszcze z innego programu Wydarzenia Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży na część, która zaprezentuje najciekawsze, najbardziej innowacyjne spektakle Teatru Lalkowego dla młodego widza.
7: A co byśmy zawrotu głowy od tego teatru nie dostali, to teraz zapraszam Was na wycieczkę z przewodnikiem PTTK Marianem Jurakiem, który wprawdzie zacznie nasze spotkanie od wyjaśnienia, o co chodzi z dziurą przed Wysoką Bramą w Olsztynie, ale później nieco zmienimy kierunek.
10: Jak mamy mówić o tym wykopalisku, które jest przed Wysoką Bramą, to jest fragment obwarowań miejskich. Dowiedzieliśmy się, i to zupełnie nie tak dawno, patrząc na historię, że Olsztyn był lepiej obwarowany, niż nam się wydawało kilkadziesiąt lat temu. Jeden fragment obwarowań odkryty został przy okazji obowiązkowych badań archeologicznych prowadzonych przy okazji budowy linii tramwajowej. Plany różne były, ale to strasznie kosztowne plany były na zagospodarowanie tego obszaru. No, będzie, stanie się to, że pewnie w najbliższym czasie ta rondella zostanie zasypana, ale ślad po niej będzie uwidoczniony przed wejściem do Starego Miasta, przed wejściem na Stare Miasto. Wiadomo będzie, że tam taki obiekt jest. To nie jedyny ślad, który jest pod ziemią. Jak idziemy wokół Starego Miasta, to warto popatrzeć, że na niektórych chodnikach mamy zamiast płytek w kolorze szarym, mamy płytki i cegiełki w kolorze czerwonym. To jest uwidocznienie murów obronnych otaczających miasto. Także też taka ciekawostka dla mieszkańców i dla gości. A ta rondella będzie wiadomo, że była.
7: Jak ona pełniła funkcję? Czy ona była jakoś powiązana z tą Wysoką Bramą?
10: Tak, oczywiście była powiązana, dlatego że takie rondelle, takie baszty na szyi na przykład w innych miejscach gdzieś tam występujące, nie w Olsztynie, to są miejsca, z których można bezpiecznie się dostać do nich i z nich ostrzeliwać atakującego wroga po zewnętrznej stronie muru. To taka jest istota tych urządzeń obronnych.
7: No i teraz skoro o tych urządzeniach obronnych, tych narzędziach obronnych zaczęliśmy wspominać, to przyszło mi do głowy Dobre Miasto, bo tam przecież też jest baszta i trochę tych murów też obronnych zostało, prawda?
10: Tak, zostały mury obronne, została baszta bociania tak zwana, choć bociany już od wielu lat tam nie chcą gniazda założyć. Niestety Stare Miasto spłonęło i zostało odbudowane w sposób modernistyczny. Został tylko niewielki odcinek właśnie na murach obronnych, gdzie jest to ten skansen miejski Dobrego Miasta. No ale w Dobrym Mieście jest parę innych ciekawych zabytków. Absolutnie prima sort pierwszego wyboru zabytkiem jest kolegiata dobromiejska z XIV wieku. Potężny kościół, drugi co do wielkości gotycki kościół na Warmii z bardzo ciekawym wyposażeniem. Wyposażenie z różnych epok pochodzi, w większości z okresu baroku. No i dla ciekawych zwiedzania i poszukiwania podpowiem, że tak warto poszukać, gdzie są w szklanej trumnie, czy przeszklonej trumnie złożone relikwie świętego Innocentego. Zapraszam do Dobrego Miasta. I jak już znajdziecie te relikwie świętego Innocentego, to jak pójdziecie na drugi koniec tej nawy, to zobaczycie na drzwiach portret Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, biskupa warmińskiego, tytularnego biskupa warmińskiego, który został wybrany na papieża. Więc jeden biskup warmiński stał się papieżem.
7: No dobra, a jakie jeszcze w takim razie zabytki, takie godne uwagi ma Dobre Miasto? Jak się już tam wybierzemy, na przykład robiąc sobie wypad z Olsztyna, organizując sobie wypad z Olsztyna, to na co jeszcze warto zwrócić tam uwagę?
10: Zachęcam do wypadu z Olsztyna rowerem. To jest rowerem około 30 km. Jest Łynostrada, trasa rowerowa, spokojna. W tej z powrotem razem 60 to nie jest dystans na rower. I można zobaczyć tak, wspomnianą kolegiatę, ale także kościół świętego Mikołaja, barokowy kościół ceglany, który stoi przy wjeździe z Olsztyna i w tej chwili pełni funkcję kościoła Obrządków Wschodnich, a naprzeciw niego dawny kościół ewangelicki, tak zwany kościół szynklowski, który od wielu lat pełni rolę biblioteki miejskiej. Więc jest co w tym dobrym mieście pooglądać.
7: A gdybyśmy chcieli zobaczyć też najbliższe okolice dobrego miasta, czy warto jeszcze tam gdzieś się udać?
10: Oj, pewnie, że warto. I to w bardzo wiele miejsc. Warmia jest bardzo bogata w zabytki. Blisko w Glotowie jest Kalwaria Warmińska i też ciekawy XVII-wieczny kościół barokowy, bardzo ładny kościół barokowy, więc można zobaczyć w Dolinie Rzeki Kwieli Kalwarię Warmińską. Ale jak ktoś chce w inną stronę, to dwa bardzo ładne kościoły są bardzo blisko dobrego miasta, tylko po przeciwnej, po wschodniej stronie. Glotowo jest po stronie zachodniej, a po wschodniej stronie mamy bardzo imponująco wyglądający wiejski kościół w Międzylesiu i ładnie na górce, na wzgórzu położony kościół wiejski w Orzechowie. To tak w samej okolicy dobrego miasta. Bo jak to kiedyś powiedział olsztyński arcybiskup, na tej Warmii to co większa wieś, to prawie katedra stoi.
7: Czyli lubimy w kościoły?
10: To znaczy one są dowodem, są dokumentem historii, są dokumentem sztuki, dziełem architektury i są bardzo warte oglądania.
7: O atrakcjach dobrego miasta i jego okolic opowiadał nam Marian Jurek, przewodnik PTTK, a ponieważ to już wszystko, co dla Was przygotowałam tym razem, kłaniam się nisko i mówię do następnego. Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: A cóż to? Nic strasznego, moi drodzy, to tylko wybiła godzina magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, będę Wam dziś robiła zadzwonnika, a razem ze mną przed mikrofonami zasiądzie dwóch panów. Naszym pierwszym gościem będzie przewodnik PTTK Marian Jurek, który opowie nam tym razem o WDK-u i olsztyńskim stadionie leśnym, który pamięta dni z zawodami zapierającymi dech w piersi. Jesteśmy w Olsztynie. Chciałabym, żebyśmy teraz się wybrali na właściwie już kraniec Zatorza, niedaleko Wadonga, jeszcze zanim się wybierzemy do Dywit. Po lewej stronie jest bardzo ładny budynek, który z mojej perspektywy, chociaż gusta bywają różne, kiedyś był jeszcze ładniejszy i tam się bardzo, bardzo dużo rzeczy działo. Mówimy o obecnej siedzibie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, które większość nieco starszych olsztyniaków zna pod zupełnie inną nazwą.
10: Tak jest. Ja wciąż jeżdżę autobusem linii numer 107 do WDK-u, dlatego że tam przez wiele lat funkcjonowała jednostka, która nazywała się Wojewódzki Dom Kultury. Ale jak doszło do zmian w naszym kraju, to i nazwa, i funkcja tego obiektu przestała być ta historyczna i w związku z tym zmieniło się to na CEIK. Ale nazwa WDK na Zatorzu, szczególnie gdzie mieszkam, funkcjonuje wśród starszych mieszkańców również, ale to nie jest tak daleko od Olsztyna, to dzisiaj jest Olsztyn. To kiedyś była wyprawa dla olsztynian, którą zresztą Alojzy Śliwa ładnie opisał w Spacerkach po Olsztynie, jak to mieszkańcy Olsztyna wybierali się tam do tego Jakubowa, bo to jest część Olsztyna, która nazywa się Jakubowo, po to, żeby odpocząć, pobalować, bo tam była restauracja, odbywały się występy, była scena. Tam zresztą odbyła się też w 1910 roku wielka prowincjonalna wystawa przemysłowa, ale to jest temat znowuż na inną opowieść, nie na tą. Natomiast to Jakubowo to było miejsce odpoczynku olsztynian przez wiele, wiele lat. I w końcu XIX i XX wieku, i przed wojną, i po wojnie w tym XX wieku chodziło się do parku, przy fontannie siadło, wypoczęło, można było się pobawić, posłuchać zespołów. No i chyba tak jest do tej pory.
7: Trochę tak, chociaż mam wrażenie naprawdę, że kiedyś to wszystko miało taki trochę inny klimat. Te panie w bolowych sukniach tak mi się kojarzą jakoś z tym miejscem. Piękne, jasne okna. No i właśnie, czy tam obok też mieszkał jakiś gospodarz tego miejsca? Jak to w ogóle, dlaczego w ogóle to miejsce powstało?
10: Ono powstało w wielu etapach. To ta restauracja Jakubowo najpierw była tam, gdzie jest leśniczówka po prawej stronie, jak jest przystanek dla wysiadających. Leśniczówka istnieje do tej pory, po czym wybudowano, rozbudowano to Jakubowo. Na dodatek tam jeszcze jest, są dwa cmentarze z I wojny światowej. Po lewej stronie drogi jest cmentarz żołnierzy niemieckich, natomiast po prawej stronie drogi, zarośnięty dość mocno niestety, cmentarz żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej, więc tam też taka historia się toczy. I stopniowo to Jakubowo, Park Jakubowo rozbudowywano, szczególnie intensywnie przygotowując się na ten 1910 rok na wystawę przemysłową, na prowincjonalną wystawę przemysłową. I tak krok po kroku zrobiło się to miejsce wypraw mieszkańców Olsztyna. Las miejski niedaleko w lesie miejskim w zimie. Tor saneczkowy był, były spływy łodzią, rzeką, łyną, aż do mostu na Wadągu można było płynąć taką pychówką. Siadali ludzie na łódkę i ktoś tam tą łódką sterował i płynęło się na taką ciekawą wycieczkę. Także to dlatego to Jakubowo stało się takie znane. Niestety Sowieci Jakubowo spalili. Ten budynek, który dzisiaj stoi, to są mury magistralne tego dawnego przedwojennego Jakubowa. Był nawet pomysł taki, żeby przykryć go spadzistym dachem, ale jakoś to pewnie pieniądze, pewnie ileś tam działań. W związku z tym, jak robiono ostatni remont, nie wrócono w całości do przedwojennej architektury, choć jak się porówna zdjęcie przedwojenne od strony tego małego jeziorka Mumel i wygląd obecny, to łatwo znajdziemy nawiązania mówiące, że jest to ten sam budynek.
7: I jeszcze z grafity chyba się z grafita pojawiły się.
10: Z grafita to jest taki olsztyński, pewnie nie tylko olsztyński, sposób na dekorację za niewielkie pieniądze. Mamy tych z grafit trochę i tam są z grafita na budynku CEIK-u. Chciałem powiedzieć WDK, ale powiem CEIK-u. No i w paru innych miejscach w Olsztynie, ale to też ciekawy temat, skąd się one wzięły, dlaczego, jak je robiono, na długą opowieść.
7: No to na tę opowieść będziemy się musieli jeszcze oddzielnie umówić, ale skoro jeszcze mówimy sobie o tym terenie przy obecnym CEIK-u, czasami tam spacerując i idąc w kierunku Łyny, też mijając stadion leśny po prawej stronie, można zauważyć gdzieś tam wystające jakieś takie fundamenty. No i teraz moje pytanie brzmi, czy to są fundamenty po jakimś ogrodzeniu, czy po jakichś innych budynkach, czy coś wiadomo na ten temat?
10: To znaczy, pani nie może pamiętać tego stadionu leśnego tak, jak on wyglądał. I te resztki kamienne to są resztki trybun stadionu leśnego, jakieś pewnie fundamenty po spalonych zabudowaniach stadionu leśnego. Wspomnienie Olsztynian to jest stadion, który się w olsztyńskiej tradycji zachował z racji rekordu świata. W 1960 roku Józef Schmidt, honorowy obywatel Olsztyna zresztą, który niedawno z tym światem się rozstał, skoczył trójskoku, słynne 17 metrów 3 centymetry, bijąc rekord świata. Było to tak, że jak to na zawodach lekkoatletycznych, dzieje się różne rzeczy się dzieją na płycie stadionu, ale po tym skoku zamarła cisza, bo wiadomo było, że skok wyjątkowo udany i czekano w tej ciszy na oficjalne ogłoszenie wyniku. To szybko idzie w takich zawodach. No i wrzawa wielka, hurra, sukces Schmidta, ogłoszony rekord świata 17 metrów 3 centymetry.
7: To znów pojawiło mi się pytanie, co się wydarzyło, że ten stadion został tak zaniedbany, że teraz to jest właściwie po prostu zielona polana.
10: Historia jest taka, że przyszły dożynki. Dożynki to był czas, kiedy robiono bardzo duże inwestycje. Taka była gierkowska tradycja, że tam, gdzie wybierano miejsce na dożynki, tę miejscowość, to robiono, pakowano kupę pieniędzy w nowe drogi, mosty, coś jeszcze. Potrzebny był stadion dożynkowy. No i podjęto decyzję o budowie nowego stadionu, tego, który stoi przy fabryce opon, w złym miejscu. Tam miejsce od strony gruntu wymagało wiele prac, a nie zdecydowano się wówczas na to, żeby wyremontować stadion leśny. I od tego czasu to jest okres degrengolady stadionu leśnego i już go mieć nie będziemy.
7: Nie traćmy nadziei, panie Marianie. Ja naprawdę wierzę w to, że tak jak teraz się trochę więcej na tym zatorzu zaczęło dziać, zresztą przecież urząd już podejmuje pewne kroki, żeby tam pewne centrum sportowe powstało.
10: ale to nie w tym miejscu, to nie na Stadionie Leśnym, tylko na dawnym stadionie Warmii, czyli to był kolejowy klub sportowy, KKS Warmia. Dobry klub sportowy, który przez pewien czas w latach 60. piłkarską gdzieś tam nawet wysoko stał w skali kraju. No i tam będzie centrum takie szkoleniowe dla młodzieży, dla młodych ludzi, żeby sobie pokopać piłkę. Bardzo fajna inicjatywa.
7: Tak sobie teraz w ogóle pomyślam, jak o tym opowiadamy, jak to kiedyś było, że i właśnie były takie miejsca, gdzie można było potańczyć. Sporo tego sportu było też na terenie Olsztyna. To chyba było dobre miejsce do życia, tak w ogóle, i to od lat.
10: Od lat Olsztyn był fajnym miejscem do życia, do mieszkania, bo tak, hasło pod tytułem Mieszkamy na wakacjach, to jest hasło współczesne, ale my mieszkamy na wakacjach, jak ja jestem już olsztyniakiem od bardzo wielu lat, to zawsze mówiłem, że mieszkamy na wakacjach, bo nie trzeba wyjeżdżać, żeby być nad jeziorem, w lesie, odpocząć. To z tego powodu też, ale też i liczba wydarzeń kulturalnych zawsze w naszym mieście była wystarczająco duża, żeby nie móc skorzystać z tego, co by człowiek chciał, bo osiołkowi w żłobu dano i trzeba wybierać, prawda? W jednym owie, z drugim siano, i tu pachnie, i tu nęci, i co zrobić?
7: Między innymi o Stadionie Leśnym w Olsztynie opowiadał nam Marian Jurek, przewodnik PTTK. Na początku wspominałam, że gości dziś będzie dwóch i słowa dotrzymuję. Panie i panowie, zapraszam na rozmowę z wicedyrektorem Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, Andrzejem Fabisiakiem. Wybiegając może troszkę w przyszłość, czy ten teatr, ten gmach, no bo teraz trzeba to trochę chyba rozdzielić. No właśnie, mamy teatr jako budynek i teatr jako zespół. Czy zespołowi wystarcza to, co ten budynek oferuje? No bo czasy się trochę zmieniły. Myślę, że macie smaka na coraz nowsze i ciekawsze rzeczy i czy one są możliwe jeszcze do realizowania tutaj w tych przestrzeniach?
14: Myślę, że ta infrastruktura jest już nie taka bardzo nowoczesna, ale na pewno te cztery sceny, które mamy, scena kameralna, margines, duża scena, no scena u Sewruka, która w zasadzie jest swoistego rodzaju takim poletkiem doświadczalnym dla adeptów sztuki aktorskiej, czyli słuchaczy studium aktorskiego przy Teatrze Jaracza, ale myślę, że ta infrastruktura na pewno w sposób dość optymalny zapewnia realizację bardzo różnych wizji reżyserskich. Oczywiście, że cały park zaplecza technicznego, logistycznego, tu na pewno bardzo dużo jest takich no, koniecznych wręcz elementów do modernizacji, bowiem niektóry sprzęt jest no, bardzo przestarzały już, ale generalnie mamy też już w tych urządzeniach technicznych bardzo nowoczesne rozwiązania i myślę, że to jest to, co stanowi sens pracy dla aktorów i zespołu technicznego, że ta infrastruktura może w większości przypadków spełniać ich oczekiwania.
7: Czego można byłoby Wam życzyć na kolejne 100 lat?
14: Najważniejszą wartością teatru jest dialog z widzami. I myślę, że teatr dopóty będzie święcił triumfy, dopóki będzie przychodziła do niego publiczność i jeśli ten dialog będzie bardzo żywy i będzie obchodził naszych widzów, więc ta rozmowa, w której my będziemy bardzo wiarygodni dla widza i intrygujący, jeśli chodzi o rozmowę, czyli rozmowę, myślę tutaj o budowaniu pewnego dialogu związanego i w tym kontekście bardzo szerokim, czyli począwszy od wartości, filozofii życia do też elementów rozrywki, czyli dość bogatego, szerokiego spektrum. Tak więc życzmy sobie, by jak najczęściej, jak najliczniej publiczność odwiedzała Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
7: Na koniec jeszcze jedna rzecz, bo to jest w sumie coś nowego, co pojawiło się tutaj w Olsztynie razem z nowym dyrektorem. To, że zaczęliście trochę sygnować się właśnie tym, że jesteście teatrem Warmii i Mazur. I te spektakle też zaczęły się trochę częściej pojawiać, właśnie poruszające temat naszego regionu, prawda?
14: No myślę, że bardzo to ważny nurt. Paweł Dobrowolski bardzo mocno zaakcentował już w swoim programie, aplikując do tego konkursu na dyrektora, żeby ten nurt związany z naszą historią, z szukaniem naszej tożsamości był bardzo mocno zaznaczony i tak się stało. Co ważniejsze, że mamy bardzo dużo głosów osób, które nas odwiedzają, że jest to bardzo dla nich cenne, bardzo wartościowe. Pamiętajmy o tym, że często towarzyszą temu spotkania z autorami tych spektakli, zarówno jeśli chodzi o dramatopisarzy, powieściopisarzy, reportażystki, jak i twórców. Czyli jest też bardzo bogata oferta, żeby spektakl nie kończył się tylko i wyłącznie wejściem i wyjściem, oglądając inscenizację, ale też, żeby do tego była też przestrzeń do rozmów dla tych, którzy tego oczekują. Natomiast niewątpliwie z jednej strony to jest budowanie strategii wokół historii naszego regionu, zawsze przez pryzmat funkcjonowania tego człowieka tu i teraz, czyli z perspektywy nie muzealnej, tylko żyjących teraz, ale też bardzo istotna i ważna sprawa, tak jak w przypadku naszego festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur, że ta formuła poszerza niejako obecność teatru nie tylko w Olsztynie, ale również w naszym regionie. I myślę też, że swoistego rodzaju wizja marketingowa związana z Teatrem Warmii i Mazur bardzo dobrze funkcjonuje w przestrzeni ogólnopolskiej, bo dla niektórych ograniczenie tylko tego teatru do Olsztyna czasami nie jest tak silne i mocne, jak w przestrzeni Warmii i Mazur.
7: Teatr Warmii i Mazur, ładnie to brzmi, prawda? Naszym gościem był Andrzej Fabisiak z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie i tym spotkaniem kończymy to wydanie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Odmeldowuje się Aga Wiśniewska. Pa!
15: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
15: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: przez miasto, no chyba, że zatrzymają Was światła. Zanim ruszycie w drogę, warto się napić kawy na pobudzenie, bo biometr jest niekorzystny. Poranek pochmurny, ale deszcz nie będzie utrudniał Wam jazdy.
1: Tyle się zadziało w tym tygodniu, że teraz to ewidentnie już kolejna piątek. Od rana podkręcamy tempo, tak najlepiej. Zaczniecie ten dzień razem z Melo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, jest 6:30.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ale soj Sasza w Melo Radio i Destiny. Wszyscy dzisiaj w jednym kierunku, czyli w stronę weekendu. Jak tam u was piątek się zaczyna? No dajcie znaka właśnie teraz. Zadzwońcie do Melo Radia, zgarnijcie skiety. Przytulcie jeszcze trzy szoty w Melo. Mamy dla was to wszystko w tym porannym zestawie na rozgrzewkę. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Chętnie zrobię komuś prezent tak z samego rana. No tylko właśnie, do kogo trafią te skiety? Dzwońcie, kto będzie dzisiaj szybki. 321-321-777. To numer do Melo.

0: Hello, Key, Jennifer Lopez, Everything's Fine w Melo. Cześć Marcin, o której ty wstałeś dzisiaj?
1: Cześć, witam, o piątej.
0: O piątej, no dobra, a jaki plan na ten piątek, który zacząłeś o piątej?
1: No jeszcze nie wiadomo.
0: Spoko, Marcin, masz jeszcze cały piątek na zastanawianie się, co robić w piątek. A teraz gdzieś jedziesz, siedzisz, leżysz, czy po prostu zastanawiasz się, co by tu fajnego?
1: No właśnie jestem w drodze.
0: W drodze? Oho. Ty, Marcin, za dużo o sobie to chyba nie lubisz mówić, co?
1: Nie.
0: No to słuchaj, to tutaj akurat wylądowałeś w takim miejscu, gdzie trochę będziesz musiał, bo dla ciebie, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Przygotowane. Trzy szybkie pytania. Wózek czy torba na zakupy?
1: Wózek.
0: Okulary czy soczewki?
1: Okulary.
0: Wolisz ładować telefon w nocy czy rano?
1: W nocy.
0: A ja mam dla ciebie rano. Skiety Meloradia są już twoje. Pakujemy, wysyłamy. Trzymaj się, fajnego piątku. Działaj tam od samego rana mocno.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Rock'n'Roll w Melo Radio. Stumbling In, gramy tak, żeby chciało wam się wchodzić odpowiednio wcześnie w ten piątek, bo nawet jak jesteście jeszcze trochę zaspani i nie zauważyliście, jaki dzień mamy, no to czujecie chyba, że dzisiaj jakoś tak od rana jest zdecydowanie inaczej. Znaczy się chciałem powiedzieć, że o wiele, wiele lepiej.
1: A już o 7:00 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi w Melo. Jakaś taka pogoda też się robi całkiem. Szczegóły już za chwilę, będą też newsy w Melo. Za 6 minut 7:00.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie
8: ceny. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
11: Zabrali nam lato, proszę pana.
10: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
12: Słońce nad Olsztynem wstało 9 minut przed 6, a zajdzie 22 minuty po 19. Próżno go jednak wypatrywać na niebie, bo przez cały dzień chmury będą dominować nad naszymi głowami. Wychodząc z domu warto też wziąć ze sobą parasol, bo synoptycy prognozują opady deszczu. Padać może już w okolicy południa, a termometry maksymalnie pokażą dziś 21 stopni. Teraz jest 15.
13: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Polska wezwała na dywanik rosyjskiego ambasadora. To w związku z ostatnimi prowokacjami na terenie Polski i Niemiec. Resort spraw zagranicznych przekazał mu kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
14: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
13: Rosja uznaje oskarżenia za bezpodstawne. Jest areszt dla podejrzanego o morderstwo w Kędzierzynie Koźlu. 19-letni Jakub L. miał zaatakować 49-latkę. Kobieta zmarła, przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską bez straty seta. W kolejnym starciu na tenisowym korcie spotka się z Czeszką Marii Bouskową. Drapieżne ptaki chronią przed gołębiami gości festiwalu w Wenecji. Ekskluzywne hotele zatrudniły tam sokolników.
15: To już siódma na zegarach, no nie śpimy, bo to już piątek, piąteczek nam wjeżdża tutaj od samego rana. Dobrze, że jesteście, podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana. A dzisiaj wiecie, co mamy, nie? No właśnie, mamy też pytanie do was. Po czym poznajecie, że jest piątek? Co? Po czym poznać, że jest piątek? Dajcie znać, czekamy na odjechane, fajne, oryginalne, zaskakujące głosówki. Zaskoczcie nas swoim pomysłem. Po czym poznajecie, że jest piątek? Jak przychodzą wam jakieś mocno odjechane myśli do głowy, no to właśnie trzeba wejść na meloradio.pl i wysłać nam głosówkę, co tam wam chodzi po głowie. Po czym poznajecie, że jest piątek? Dajcie znać, czekamy na głosówki i na tekstówki na meloradio.pl. Nagrać jest bardzo prosto. Wchodzicie ze swojego telefonu komórkowego, na dole ikonka słuchawki, naciskacie, wysyłacie, no i już. I potem słyszycie się w Melo. A jak wyślecie coś naprawdę fajnego, to oczywiście my wyślemy wam Melo Merch. Czekamy na głosówki. Po czym poznajecie, że jest piątek? Czekam na głosówki, a za chwilę o tym, kogo branża turystyczna lubi najbardziej i kto jest uznany za najfajnego turystę. 13 minut po 7 już.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Natalia Nykiel, już 19 minut po godzinie 7. No to po czym poznajecie, że jest piątek? Co? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie, nagrywajcie i wysyłajcie i zgarniajcie merch od Melo. Wakacje za nami, to może jakieś podsumowanko, co? Sprawdzono, jak postrzegani są turyści z różnych krajów i do kogo i kogo branża turystyczna widzi u siebie najchętniej. Pierwsze miejsce w tym rankingu przypadło Japończykom. Uznano ich za najmilszych i najbardziej życzliwych, a przy tym przestrzegających zasad, no i dbających o czystość. Drugie miejsce dla Norwegów. Zostali ocenieni jako ludzie bardzo spokojni i szanujący lokalne zwyczaje. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla turystów ze Szwajcarii, u których uwagę zwracała punktualność. Na dalszych miejscach są też m.in. turyści z USA, którzy podobno dają największe napiwki. Nie widzę w tym rankingu Polaków, ale nie przejmujcie się. To może oznaczać, że my na tych wakacjach bawiliśmy się najlepiej.

0: Czajgo, Take Me Back w Meloradiu, podkręcamy tempo i dzisiaj proste pytanie i konkretne zarazem do was. Po czym poznajecie, że jest piątek?
1: Hejka, piątek, piąteczek, piątunio. Poznaję po tym, że już jestem zmęczona jak koń po westernie. Buziaczki.
2: Po tym, że nawet budzik do ciebie mówi, że dzisiaj mnie już nie potrzebujesz.
3: Po czym poznać, że jesteś piątek? No po tym, jak kolega pisze na przykład. Ej mordo, coś działamy?
0: No jasne, że działamy od samego rana. Słuchajcie, wy też działajcie. Po czym poznajecie, że jest piątek? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki. Jest fajny merch do zgarnięcia.
4: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: tygodniu?
1: Słuchaj, 30 Melo. W każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM. It's Friday.

0: Modelki Włodarski w Meloradiu. Podkręcamy tempo, za 17 minut już będzie ósma. To po czym poznajecie? Po czym poznajecie, że jest piątek?
1: Cześć, piątek poznamy po tym, że chce nam się rozpocząć weekend.
0: Pewnie, że wszystkim chce się bardziej, no. Tylko, no właśnie, jest coś takiego, co może delikatnie przeszkadzać.
2: Ja piątek poznaję po tym, że się pogoda psuje na weekend.
0: Ale tym to się nie przejmujcie, proszę, no.
3: Poznaję piątek po tym, jak u sąsiada lecą puste butelki do kontenera na szkło.
0: A ty?
4: Na pewno mnóstwo osób tak odpowie jak ja, czyli Melo Radio i Skuter How Much Is The Fish.
0: Będzie pewnie, że tak, tuż przed 10:00. Tak zaczniemy weekend wcześniej niż inni, tylko w Melo.

0: po czym poznajecie, że jest piątek. No z tekstówek to wynika na przykład, i to się powtarza bardzo często, że czekacie na to jedno konkretne zdanie dzisiaj po południu. Jak ono brzmi? To krótkie, konkretne jest. Dobra. Kończymy na dzisiaj, nie? Ale spokojnie, to jeszcze nie teraz. Teraz to zaczyna się naprawdę coś fajnego, bo piątek, piąteczek, no i weekend przed nami. Teraz już za 8 minut 8 na zegarach. Niedługo prognoza pogody. Będą też newsy w Melo.
1: A już o 8 zagramy.
0: Bletka w Melo Radio.
2: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze. Jutro będzie nowy dzień. Daj, daj, daj, mówię sobie daj szansę.
0: Tak zaczniemy kolejną godzinę i tak wam zagramy punktualnie o 8, gdy inni będą jeszcze gadać. Yeah.

0: Meloradio Olsztyn. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mamo! Gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
14: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
15: Już jest! Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
16: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
17: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
18: i Klemens prawy
17: meldują się na breloczkach.
16: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 30.

0: 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. Kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Traffic.
1: Gęsto od samochodów na ulicach Olsztyna. Z zatorami muszą się liczyć kierowcy, którzy jadą Bałtycką i Aleją Wojska Polskiego, nie lepiej na Limanowskiego. A już przed samym rondem Bema to postoicie z każdej strony. Pieniężnego, 1 Maja, Piłsudskiego, Kościuszki, Żołnierska czy Mazowieckiego. Tu też wszędzie ciasno i na synów pułku poczekacie. Pochmurno za oknami i taki szary, bury i ponury ma być cały dzień. W dodatku można się spodziewać opadów deszczu. Ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry w Olsztynie pokażą 21 stopni. Choć podmuchy wiatru mogą nas chłodzić. Teraz jest 16 stopni. Warto ten suchy jeszcze poranek wykorzystać na spacer, może do pracy piechotką. A wcześniej koniecznie mocna, aromatyczna kawa, bo biomet jest niekorzystny.
2: Są newsy na ósmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować niebo. Zdecydował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi m.in. o myśliwce F-16 i śmigłowce. Prokuratura zbada wannę w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Ten dowód może potwierdzić śmierć zaginionego biznesmena Sylwestra Suszka. Nasze siatkarki są w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały wczoraj 3-1 z Holandią i tym samym pozostają w turnieju niepokonane. Ela ma podpowiedzieć przyszłym studentom, jaki kierunek wybrać dla siebie. To system opracowany przez Resort Nauki i Fundację Perspektywy. Pokazuje średnie zarobki absolwentów polskich uczelni. Tymczasem maturzyści widzą już siebie w konkretnych miejscach.
3: Na Wydziale może Prawa i Administracji.
4: Prawdopodobnie coś z dziennikarstwem albo z politologią.
5: No chyba raczej na fizykę techniczną.
2: Narzędzie Ela można znaleźć w internecie.
6: Ja też widzę was już w czasie weekendu, ale zanim to jeszcze fajny piątek, przed nami jest ósma. Podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry, hej. Inni gadają, my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. 11 minut po godzinie 8 już mamy. To jest idealny moment, żeby dzwonić do Melo. Nasza nowa zabawa, z którą wystartowaliśmy w tym sezonie, w tym tygodniu, czyli ostatnie słowo przed wami już za chwilę. Niedługo dowiecie się, z jakiej kategorii słów dzisiaj będę oczekiwał z waszej strony. Kto powie więcej słów, ten wygrywa. Do zgarnięcia są oryginalne skiety Meloradia, mamy też Melotorby. Czekam na was. 321-321-777. Jak chcecie udowodnić światu, że to właśnie wy macie ostatnie słowo i powiecie tych słów więcej, no to dajcie znać. 321-321-777. Czekam już teraz.

0: Jack Jones w Melo, już 17 po 8. Ostatnie słowo. Razem z nami jest Beata. Cześć, Beata.
1: Halo, jestem.
0: Cześć, cieszymy się bardzo, że jesteś. Beata w pracy liczy. Beata, dzisiaj to ja zrobię za ciebie, będę cię liczył. Słuchaj, liczę też na Izę. Cześć, Iza.
2: Cześć.
0: Witam. Cześć, hej, Iza w trasie. Słuchajcie, dziewczyny, macie podobne głosy. Pamiętajcie o zasadzie w tej zabawie. Mówicie na zmianę słowa z kategorii, którą powiem już za chwilę. Zacznie Beata, bo literka B jest pierwsza w alfabecie, tak jak początek twojego imienia. Zaczyna Beata po tym, jak powiem start, okej? Okay? I teraz uwaga, kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia. Kto mniej, melotorbę. Czy to wszystko jest jasne?
1: Jasne.
0: Dobra, to ja dodam jeszcze uwaga, że słuchajcie się wzajemnie. Oczywiście czas jest tu ważny, macie na wszystko 20 sekund. Raz odpowiada Beata, raz Iza. Beata zacznie, a kategoria... Oj, coś czuję, że dobrze trafiliśmy dzisiaj. Uwaga, kategoria kolory. Ostatnie słowo. Beata, start.
1: Czerwony.
2: Żółty.
1: Niebieski.
2: Zielony.
1: Czarny.
2: Biały.
1: Fioletowy.
2: Szary.
1: Burgundowy.
0: Ja wiedziałem, że coś takiego nastąpi. Czekałem tylko, bo zaczęłyście, tak wiecie, od czerwony, biały, żółty, ale ten burgund musiał się pojawić. Słuchajcie, no myślę, że mogę uznać remis, chociaż ten różowy ze strony Izy to tak rzutem na taśmę. Burgundowy po 5 punktów. No to jest dobry wynik, brawo dla was. Melotorba dla Beaty, melotorba dla Izy. Już pakujemy, już wysyłamy. Mieliście okazję dzisiaj pochwalić się znajomością kolorów. No i wszyscy słyszeli, kto tu jest specjalistą w tej kategorii. Dzięki wam bardzo. Ostatnie słowo. Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to jest nasza nowa zabawa. Codziennie, zawsze po godzinie 8, ostatnie słowo. Dzisiaj Beata i Iza. Myślę, że remis to był bardzo sprawiedliwy wynik w tej potyczce. 19 minut po 8 mamy, a teraz Dive into the Ocean. Elok w Melo.

0: Alan Walker i Ava Max i Fate w Melo Radio i z takimi energetycznymi numerami to można robić wszystko. No i z piątkiem przy okazji to już w ogóle działania idą zdecydowanie szybko. Olivia Adams już za chwilę w Melo Radio się pojawi, tak podkręcamy tempo, a na zegarach już prawie w pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Zapalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Czyta lektor AI.

0: jeszcze do obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.

Bambi, jak Laosia w Belo Radio. Podkręcamy tempo, już za 18 minut będzie 9. Różne rzeczy można robić w weekend, zwykle na luzie, ale są tacy, którzy będą działać pod mocną presją czasu. Nowy rok akademicki coraz bliżej, a mieszkań na wynajem dla studentów coraz mniej. Ci, którzy szukają, narzekają, że rosną ceny. Średnio w Warszawie za wynajęcie kawalerki trzeba zapłacić około 3200 zł, we Wrocławiu i Poznaniu około 2,5 tysiąca. No i do tego to, co najważniejsze, czyli pojawia się pytanie, wynajmować samemu, czy jednak z kimś, żeby było trochę taniej. Słuchajcie, najlepszą miejscówkę na najbardziej energetyczną muzę to wy już macie, więc trzymam kciuki, żeby tą kawalerkę też się udało znaleźć. Shimza w Melo i Fire Fire.

0: Tak podkręcamy tempo i tak zagramy punktualnie o 9.
1: Autopromocja.
2: Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy, odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
14: Kaufland jest
15: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
16: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
18: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Sporo cierpliwości przyda się kierowcom na ulicach Olsztyna, postojcie na Pieniężnego i 1 maja. Na Partyzantów tworzą się zatory, podobnie na Artyleryjskiej. Kościuszki to kolejna ulica, na której się nie rozpędzicie. Nogę z gazu zdejmiecie też miejscami na Dworcowej czy Mazowieckiego. Przynajmniej na dojazdówkach już lepiej. Chmury królują dziś za oknami i na to, że słońce za nich wyjrzy, nie mamy co liczyć. Za to możemy się spodziewać opadów deszczu. Jak prognozują synoptycy, padać może przez sporą część dnia. Termometry w Olsztynie pokażą maksymalnie 21 stopni, a temperatura odczuwalna może być nieco niższa. To z powodu wiatru, którego podmuchy będą nas chłodzić. Biometr nie sprzyja dziś dobremu samopoczuciu. Przez cały dzień ma być niekorzystny.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Jest przełom w śledztwie po wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie niedaleko Częstochowy. Kiedy ciężarówka wjechała w pracowników służb drogowych, zginęły 4 osoby. Badania toksykologiczne kierowcy wykazały w jego krwi klefedron, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
2: Według biegłego stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu.
1: Wyniki badań będą miały wpływ na karę dla kierowcy. Teraz Kraków. 12 osób zgłosiło w Miejskiej Komisji Wyborczej swoje kandydatury w wyborach na prezydenta miasta. 4 kandydatów zostało już zarejestrowanych. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu. Mają pojawić się na północy kraju. Miejscami opady mogą być intensywne. Zakupy w sieci może przejąć sztuczna inteligencja. Jak pisze Puls Biznesu, to dla e-sklepów wyzwanie. AI może zupełnie zmienić zasady gry.
3: U nas obowiązuje jedna zasada, lecimy z tym piątkiem i szybko dolecimy jeszcze w tej godzinie do weekendu, bo zaczniemy go naprawdę już niedługo. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, cześć, hej!

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bob Sinclair w Melo Radio. No to trzymajcie się mocno, a co tam u ciebie się zadziało dzisiaj?
1: Zamiast do Włocławka na ulicę Toruńską zamówiłem paczkę do Torunia na ulicę Włocławską. Pozdrowienia dla wszystkich zmęczonych.
0: Grunt, żeby weekend do wszystkich doleciał. Tych zakręconych też pozdrawiamy. Armin w Melo.

0: Anka Panka w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana. No właśnie, a po czym wy poznajecie, że jest piątek?
1: Ja swój piątek poznaję po tym, że jak siadam w samochód jadąc do pracy, słucham głośno muzyki i śpiewam w niebo głosy, bo jest w końcu piątek, weekend coraz bliżej.
0: No, a najlepiej to tej muzy słuchacie głośno, na przykład w piątkowy wieczór i potem też poznacie, że jest piątek, bo dobre Melo dzisiaj od 22:00 będzie Tiesto. Sam Felt, Don Diablo również i Marshmello, a w sobotę do ekipy Dobrego Mela dołącza także Blaster Jacks i ten set posłuchacie już o północy. Bądźcie z Melo, no i pamiętajcie o tym, że taki weekend jak z nami, nigdzie drugiego takiego nie znajdziecie.
2: Dzieci, po czym poznajecie, że jest piątek?
3: To będą baje!
0: A wiecie jak to jest, najlepsze baje to niektórzy opowiadają jak się tłumaczą, dlaczego tak późno do domu wrócili. 17 po 9 w Melo podkręcamy tempo. Think About Us to Sony Vodera.

Pierwszy tydzień września u niektórych wjechał naprawdę mocno. Jeżeli wiele rzeczy robiliście w biegu, to pamiętajcie, że już niedługo możecie zacząć robić tylko to, co lubicie, a nie to, co musicie. Do weekendu naprawdę blisko. Artemas jeszcze bliżej. I like the way you kiss me. Za chwilę w Melo.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
18: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Po reklamie. Tak gra Melon.

Model. I Tiesto, Jana do Love w Meloradiu. Na co macie większą ochotę im bliżej weekendu? No u niektórych to się na przykład ochota na zakupy zwiększa. No a jak zakupy, to wiadomo, że dodatkowe środki by się przydały, ale jakie jeszcze macie pomysły, jak można byłoby wydać szybką kasę od Meloradia? Mamy dziś dla was aż 500 zł, 500 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Szybko wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, na co wydalibyście te pieniądze. 500 czeka w szybkiej kasie.

0: Jamais week-end.
1: Wiem, że na to odliczenie czekaliście od początku tygodnia. Jeżeli ze wszystkiego na P najbardziej lubicie piątek, no to witajcie w klubie. Jesteście gotowi na to, co zaczynamy? Głowa pełna planów? Czasu powinno starczyć na wszystko, bo zaczynamy weekend w Melo Radio.
2: The chase is better than the catch.
3: Hi, this is HB from Scooter. You're listening to Melo Radio. Yeah.

0: Dla was to my wszystko, nawet weekend wam wcześniej załatwiliśmy. No a energetyczną muzę dokładamy w pakiecie. W tym pakiecie też Adi jest. Przywita was już za chwilę po 10:00 i będzie razem z wami. Już za 10 minut 10:00 na zegarach.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Ili Aux i Breaking Dishes w Melo. Bawcie się dobrze, Waldek Darłak, dzięki za dziś. Za chwilę w Melo prognoza pogody i newsy.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Trafik.
6: W Olsztynie cały czas jest sporo miejsc, w których trzeba zwolnić. Spory ruch jest na Alei Sybiraków i na Jagiellońskiej. 1 maja Partyzantów i Dąbrowszczaków to te miejsca, w których kierowcom też przyda się sporo cierpliwości. Gęsto przy rondzie BEMA. Sznur aut ciągnie się ulicami Pieniężnego czy Kościuszki. Ciasno na Mazowieckiego.

0: Погода.
1: Хмury, jeszcze raz chmury, gęste chmury zasłaniają niebo i nie mamy co liczyć na to, że choć jeden promyk słońca się przez nie przedrze. W dodatku niewykluczone są opady deszczu, parasole mogą się przydać w drugiej połowie dnia. Powoli robi się coraz cieplej, termometry pokazują już w okolicy 16 stopni, no a w najcieplejszym momencie dnia w Olsztynie będzie dziś 21 stopni, choć wiatr może nas chłodzić.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Agnieszka Pędzik. Zaczynamy od zmian w rozkładzie jazdy na kolei. PKP Intercity wprowadza nowe, popołudniowe połączenie do Poznania. Pociąg GoPło z Olsztyna Głównego wyruszy o 13.50. Do Poznania dojedzie w niespełna 3,5 godziny. Będzie kursował codziennie. Francja, elegancja na olsztyńskiej porodówce i sukces lekarzy. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym położnicy po raz pierwszy samodzielnie, bez wsparcia ekspertów z Francji, wykonali tzw. poród francuski. Polega on na szczególnym sposobie przeprowadzenia cięcia cesarskiego. Technicznie jest on trudniejszy dla lekarzy, ale dla pacjentki oznacza mniejsze dolegliwości bólowe i szybszy powrót do sprawności. I na koniec o tym, że ruszyło jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie – olsztyńskie spotkania teatralne. W programie tegorocznej odsłony pojawiło się 14 wydarzeń, w tym 9 spektakli, mówi dyrektor Teatru Jaracza Paweł Dobrowolski.
2: Spektakle jak zwykle bardzo różnorodne, kierowane do różnej publiczności. Propozycje to Żar z Teatru Polonia w Warszawie, spektakle w reżyserii Jana Englerta. Na scenie zobaczymy zarówno Jana Englerta, jak i Daniela Olbryskiego i Annę Seniuk.
1: Część spektakli zobaczymy we wrześniu, część w listopadzie.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla trojga zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Jaromirę W., Rafała Z. i Annę P. Ta ostatnia odpowie również za utrudnianie śledztwa w sprawie Sylwestra Suszka. Biznesmen zaginął w marcu 2022 roku, mówi prokurator Anna Adamiak.
4: Osoby, które mogły mieć wiedzę, aby składały fałszywe zeznania,
3: usunęła także nagrania z monitoringu. Podejrzany przedmiot znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech. To między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb. Cud w Nepalu. Dwaj robotnicy uratowani z zalanego tunelu po 9 dniach od powodzi. Ocaleni to dwaj pracownicy hydroelektrowni. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy debla na US Open. Polskie tenisistki pokonały Chinkę i Francuzkę.
5: Siemanko, w piątek, 10 na zegarach Adi po tej stronie. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja się turbo jaram tym, że weekend w zasadzie już tu jest. No to kiedy inni grają, my już gadamy. Nie, czekaj, odwrotnie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Eli Ox, Breaking Dishes, siemanko, to Adi z tej strony.

Maxwell i Whatever Tears You On, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Teraz trochę w zasadzie na temat, pogadajmy trochę na poważnie, bo dzisiaj sprawdziłem w kalendarzu świąt nietypowych, obchodzimy Dzień Zdrowia Seksualnego. Jako, że od blisko roku jestem singlem, to ja wiem, że raczej nie powinienem zbyt bardzo się wypowiadać, ale no chodzi mi o coś innego, mianowicie o zdrowie. Dlatego przypomnę zarówno do facetów, jak i lasek, badajcie się. Chodźcie do lekarza, informujcie o wszystkim waszych partnerów. Nie będę mówił dosadnie, co mam przez to na myśli, ale jesteście kumaci, to na pewno zrozumiecie. I serio, dbajcie o siebie, a dokładniej, dbajcie o siebie razem. Ostatni raz zatańczysz ze mną, to Trips i Kubańczyk w Melo.

Fastbill i Music Sounds, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio, mamy piątek. A skoro piątek, to dajemy mocno do pieca, bo jeszcze w tej godzinie pojawi się Topic i Sorry Papi, będzie też Alef Arben i Fade In, ale nie zabraknie też Rihanny.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mamo! Gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarz scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Filipek i będzie jaśniej. No właśnie z tym jaśniej to tak nie wiem do końca. Wysłuchacie Meloradia i rzeczywiście jaśniej to już było w rozumieniu tego, że dzień jest krótszy i niedługo będzie jeszcze zaraz zmiana czasu i faktycznie będzie bardzo szybko ciemno. Dlatego korzystajcie, bo wrzesień według synoptyków ma być naprawdę fajnym i słonecznym miesiącem. Mimo że dzień krótszy, to mimo wszystko też trochę słońca zostaje i warto to wykorzystać jak należy. Topic Becky G, Sorry Papi, gram to już teraz.

0: Robin Schulz i Better Times, tak podkręcamy tempo w Meloradio w piąteczek. Piątek, piąteczek, piątunio, długo wyczekiwane, ale całe szczęście jest. I to pierwszy weekend w tym miesiącu, więc warto go naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze celebrować.
1: A już o 11 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Wiem, że część z was akurat śmiga autem, a ta nutka idealnie do tego pasuje. Zimny łokieć polecam w imieniu redakcji.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
3: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów 23,89.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Погода.
1: Pochmurno ma być do końca dnia w Olsztynie. W dodatku od czasu do czasu deszcz może kapać nam na głowy. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 21 stopni, ale wiatr momentami może nam dawać do wiwatu i może nas chłodzić. Jutro też sporo chmur ma być na niebie i też nie są wykluczone opady deszczu, ale w prognozach synoptyków są też przejaśnienia. Będzie chłodniej, maksymalnie 16 stopni.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Agnieszka Pędzi.

0: Wilk. Nietrzeźwy na pasach potrącił kobietę. Poszkodowana trafiła do szpitala, kierowca stracił prawo jazdy i odpowie przed sądem. Do zdarzenia doszło w Olsztynie na Jagiellońskiej. Jak się okazało, 32-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu. Teraz o tym, że Olsztyn zyska miejsce, które będzie przypominać o jednej z ważniejszych postaci warmińskiej kultury. Za godzinę na olsztyńskich plantach zostanie odsłonięta ławeczka Marii Dziętary-Malewskiej, poetki, nauczycielki, działaczki społecznej i orędowniczki polskości Warmii. Tymczasem kolejna edycja bezpłatnego kursu Gwary Warmińskiej ruszyła w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. W tym roku zgłosiło się 3 razy więcej chętnych niż było miejsc. A jeszcze do jutra trwa w Olsztynie Wama Film Festival. Polskim akcentem w międzynarodowym konkursie koprodukcji filmowych jest Silver, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Anna Wróblewska.
1: Co nas bardzo cieszy, że to jest film dokumentalny, któremu już tyle zebrał nagród, że po prostu no jak oni nam zgłosili ten tytuł, byliśmy naprawdę zachwyceni, nie zastanawialiśmy się nawet minuty.
0: W konkursie bierze udział 7 tytułów. Zwycięzcę poznamy podczas jutrzejszej gali.
2: To są newsy na 11. Maracin Sikora. Zapraszam. Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany przez Sejm. Teraz prezydent musi jeszcze przyjąć od niego ślubowanie. Brazylia grozi Unii Europejskiej odwetem. To po zawieszeniu importu brazylijskiego mięsa ze względów sanitarnych. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Biało-czerwono ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy, mówi przyjmująca Paulina Damaska.
3: Taka adrenalinka podczas tego spotkania, począł tyle emocji i byłam w różnych stanach.
2: Teraz, by dostać się do finału, nasze siatkarki będą musiały pokonać Włoszki. IG Noble przyznane. To humorystyczne nagrody dla naukowców. Zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
4: Siemanko, 11 na zegarach, Adi po tej stronie i kiedy inni gadają, my już gramy i to w piątek w ogóle gramy na ostro. Dubdogs, how does it feel? No moim zdaniem dobrze. Ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A ja mam nadzieję, że pamiętacie zaćmienie słońca, które miało miejsce 12 sierpnia, XD, zaraz minie miesiąc. Czas leci, ale do brzegu. Słuchajcie, hiszpańskie zoo postanowiło się trochę do tego odnieść, bo mają dosyć interesujące wnioski. Podobno tamtejsze zwierzaki zaczęły zachowywać się w trakcie tego zaćmienia wspomnianego trochę inaczej. I co chcę przez to powiedzieć? Lwy, jak czytam, były bardziej aktywne i niespokojne. Szympansy zaczęły się szykować do snu. Antylopy miały wrażenie, że jest rano, a motyle w ogóle laga złapały i były totalnie bez ruchu. Także wniosek jest prosty, brak słońca dosłownie zmylił zegar biologiczny wspomnianych zwierząt i to na pewno dla naukowców jest ważne, bo może też odpowiedzieć na wiele innych zagadnień. A ja chciałem tylko powiedzieć, że wtedy jak coś to spałem, więc nawet tego nie widziałem. Pozdrawiam.

0: dalej tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
0: To

DB Rexa i Sad Girls w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A tę nutkę znajdziecie na jej ostatnim krążku i też mogliśmy tego posłuchać na Tomorrowland podczas jej krótkiego, ale naprawdę bardzo żywego setu. Słuchaliście tego m.in. w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze Kygo, Take Me Back, no i Florida. Low, low, low. Też będzie.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazur.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
4: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5

with this. Flip it. Dip it. Flip it. Ej, no tego dawno nie było. To Flip It w Meloradiu ze Snoop Dogiem, tak podkręcamy tempo. Na dzisiaj piątek, no i szybka kasa też będzie w piątek, no wiadomo. Słuchajcie, rozdajemy kasę na co tylko chcecie. Wy wydajecie nasze siano i to bardzo dobrze się składa. No bo dzisiaj w piątek faktycznie 5 stówek macie do zdobycia. Kto jeszcze się nie zgłosił do naszej zabawy, no to polecam wbić na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. No bo tam piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem oddzwaniamy. No i ciach, macie pieniądze. Proste? No pewnie, że proste, działajcie. Alba Mateny, Moonlight.

0: Robin Schulz i Take It Slow. No skoro piątek, to można trochę zwolnić, a wy słuchacie Meloradia. Można zwolnić, ale drodzy pracodawcy, najlepiej nie zwalniać kogoś z pracy w tym dniu, bo fajnie jest sobie na przykład ten dzień poświętować i wykorzystać na odrobinę odpoczynku, relaksu z przyjaciółmi, dobre melo i tak dalej. A dobre melo jak coś to po 22 dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy
0: Tame Impala i Dracula. Nie wiem jak wy, ja zawsze bałem się wampirów. W sumie nawet Zmierzchu nie oglądałem, ale ten numer akurat to bardzo mi się podoba. No i w sumie jakby nie było, coraz bliżej do Halloween.

0: To się opłaca.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto. To.pl.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: O reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Pogoda.
1: Jeśli planujecie weekendowy wypad w plener, to przed wyjściem z domu spójrzcie w niebo, bo parasole albo kurtki z kapturem mogą być potrzebne zarówno na sobotę, jak i na niedzielę. Synoptycy prognozują opady deszczu w Olsztynie. Jeszcze jutro do południa ma być całkiem ładnie, ale po południu się rozpada, więc grill pod chmurką raczej odpada. Będzie chłodniej. Jutro termometry w Olsztynie pokażą maksymalnie 16 stopni, a w niedzielę 17.
0: Są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Agnieszka Pędzik. Kończy się remont balkonu ratusza w Olsztynie, z którego grany jest hymn miasta. Dziurawy balkon powodował zalewanie się nigmachu. Rusztowania sprzed głównego wejścia do ratusza powinny zniknąć w przyszłym tygodniu, a w przyszłym roku planowany jest remont sieni, bo woda zniszczyła jedną ze ścian. Teraz zaglądamy do Teatru Jaracza. Przed nami 101 sezon artystyczny. W planie 6 premier, część z silnymi akcentami regionalnymi, jak Toń autorstwa i w adaptacji Iżbel Szatrawskiej, mówi dyrektor teatru Paweł Dobrowolski.
2: Niezwykle ważny dla tego regionu, dla teatru, dla Olsztyna. Akcja dzieje się właśnie na Warmii i w czasie wojny i zaraz po wojnie. Tutaj w spektaklu akurat koncentrujemy się na tym okresie wojennym, pokazująca bardzo niejednoznaczne losy poszczególnych jednostek, bohaterów.
1: Premiera 25 września. Na koniec sport. Piłkarze Stomilu Olsztyn już jutro podejmą

0: Dobry Giżycko, początek spotkania na stadionie miejskim przy Piłsudskiego o 17, a pojutrze olsztyńscy futsaliści rozegrają pierwszy domowy mecz w sezonie. Konstrukt Olsztyn na małej arenie w hali Urania podejmie o 16 futsal Leszno.
1: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. W sprawie jest 8 podejrzanych, w tym 3 osoby nieletnie. Zakłócenia pracy lotnisk i odwołane loty. Tak było w nocy w Rosji. Wszystko przez ukraińskie ataki dronowe. Była to już trzecia z rzędu noc z utrudnieniami. Na US Open wciąż zachwyca Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka pewnie pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3 i 6-2. Jak sama ocenia to spotkanie?
2: Cieszę się z tego, że wygrałam na dobrym poziomie i byłam solidna.
1: W trzeciej rundzie jej rywalką będzie Czeszka Marii Bouskowa. Przez 10 lat badał powiązania ponad 42 tysięcy osób. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tego małego kraju. Punktem wyjścia były opowieści jego babci.
3: Siemanko, jest 12, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie Melo, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy. A dzisiaj piąteczek, dlatego podkręcamy tempo na grubo. Dracula i Tame Impala, od tego zaczynam.

Eli Oxy Reasons w Meloradio. Podkręcamy tempo tuż przed weekendem. A mądrzy specjaliści mówią, upłynnij swój majątek, młody człowieku. No i złodzieje ze Stanów chyba dosłownie wzięli sobie to do serca, bo doszło do dosyć zuchwałej kradzieży. Czytam, że w Kalifornii panowie w kominiarkach wzięli i ukradli ciężarówkę pełną pewnego napoju. Taki złoty, dosyć charakterystyczny. Do teraz nie bardzo wiadomo, gdzie jest zawartość, ale niektórzy w komentarzach myślę, że mają trochę racji, pisząc, panie, tego już nie ma, nawet nie ma co szukać, ciepło było, grilla zrobili. Panie, daj se pan spokój może.

ważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, pokwarzymy takie plany, zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy, ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany, bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy kipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: pogonimy ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind, Enklawa i Pogwarzymy. To jest Melo Radio i podkręcamy tempo. Tak dumnie mówiłem, nie bez powodu, nawet może trochę zbyt wyniośle, przepraszam, ale no bardzo się cieszę, że mam ten numer i mogę wam go zagrać, bo nie ukrywam, że jestem mega fanem Wojtka Sokoła. A w tej godzinie Oceana i Endless Summer, czyli dosłownie żegnamy lato, ale z imprezowym vibe'em.
2: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Mamo! Gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
12: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
18: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
21: O reklamie.

Bob Sinclair, Rock the Sportive Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo i nie zawahamy się, bo mamy tego znacznie więcej. No mamy dużo więcej muzy, bo dzisiaj na przykład po godzinie 18, to dla tych, którzy słuchają na co dzień, to wiedzą, ale może ktoś dołączył, to tylko powiem. Mamy po 18 w piątek 30 Meloradia i tam można głosować na ulubione numery, wybieracie to, co lubicie najbardziej, a potem jakimś trafem, jeżeli się uzbiera, no to ten numer trafia na miejsce pierwsze. Olek Pych na pewno o to zadba, by wszystko było policzone jak należy. No i może być na przykład taka piosenka, Marlon Hofstadt i I Like, jeżeli wydajecie lajka, no to wbijajcie na meloradio.pl.

taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Alan Walker i Faith w Melo Radio. Bardzo epickie nagranie, pełne duszy. No i tu też oczywiście Ava Max, która ostatnio, no mogę śmiało powiedzieć, że była trochę ciszej, ale fajnie, że wróciła i liczę na jej kolejne fantastyczne muzyczne projekty, bo jej płyta Diamonds and Dance Floors była po prostu świetna. No i fajnie, jakby wróciła do muzy, bo trochę jej tutaj brakuje.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał.
2: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać. Łatwo zgubić się w tym wszystkim.
0: Nie jestem ekspertem od karnawałów, ale powiem tylko tyle, jak coś to w masce tego nie trzeba słuchać, a ja zagram to o 13:00.

0: Szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
1: Po reklamie.

0: to są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Uważajcie na silny wiatr. IMGW wydał alerty w tej sprawie. Może wiać w niemal całym kraju, a na północy polskim może intensywnie padać deszcz. Jak najniższe mają być ceny paliw na stacjach Orlenu. Koncern robi wszystko, żeby tak było, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
1: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną.

0: skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych rynkach koncernów ze sprzedaży paliw. Miliony dolarów może stracić norweski piłkarz Erling Haaland, bo ściął swoje długie włosy. Zdaniem mediów finansowych znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumek do włosów.
1: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Siemanko, Adi z tej strony. Punktualnie 13 na zegarach, podkręcamy tempo. W piątek obiecałem, że będzie Gips i PZ. Tak, takie duo coś razem nagrało, mianowicie Lotkę Karnawał. No to jedziemy.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Silva Pumpa i On Tonight. Mam bardzo fajnego newsa. No właśnie, genialny news dla graczy, no i też fanów Białego Wilka, mianowicie Geralta z Rivii. Twórcy niedawno pochwalili się tym, że trzecia część Wieśka doczeka się remasteru, co wywołało sporą furorę w branży gamingowej. No i niektórzy pytają, ale dlaczego? No dlatego, że odpowiedź jest bardzo prosta, bo ten remaster będzie za darmo. Oczywiście dla tych, którzy już swoją kopię gry posiadają. A jakby coś, to pobierzecie sobie to już pod koniec września, dokładnie 29. I nie dziękujcie, ja też skorzystam. Beautiful People już teraz.

0: Army Van Buren i Everlasting, jedna z nowości od tego pana. A mówię pana, bo co by nie mówić, to Armin Van Buren to już taki raczej starszy facet, ale co by nie mówić, trzyma się nieźle. Chciałbym się zestarzyć jak on, to jedno z moich marzeń, muszę gdzieś poszukać, jakich kremów używa. W tej godzinie jeszcze David Guetta i Run River, ale też będzie Calvin Harris i Summer.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Tendel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarkogieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Złote paluszki rybne. Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

Opal DJC Sound of San Francisco. No tak możemy grać, takie klasyki lubimy najbardziej. To jest Melo. I w tym Melo właśnie do zdobycia też szybka kasa. 200, a nawet 500 zł, i na tą drugą opcję dzisiaj kładziemy nieco większy nacisk, bo dokładnie 500 możecie od nas zgarnąć, pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać, później odbieracie telefon, macie na to 5 sygnałów. Jak odbierzecie, to w zasadzie wszystko jest już ok. Lumix, Self Aware, to jest Melo Radio, tutaj tak gramy.

0: Neptunika i What If, czyli brzmienie prosto z Niemiec. Pozdrawiamy naszych sąsiadów, wiem, że mają tam naprawdę dobre kebaby i całkiem niezłego burgera. A my powoli zbliżamy się do końca, w sensie ja już się żegnam. Adi z tej strony, dzięki bardzo. A co zagrają friki za chwilę?
1: A już o 14 zagramy
0: Eben i Hurts. To raz jeszcze dziękuję, bawcie się przepięknie w ten weekend, skorzystajcie z tej pogody, bo będzie naprawdę zacna, a Iga i Mikołaj za chwilę się z wami przywitają.

0: wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Rok więzienia w zawieszeniu to kara dla byłego youtubera za przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. 31-latek przyznał się do winy. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły. Takie są prognozy petrol.pl. Benzyna może kosztować 7,99 za litr. Bądźcie ostrożni na przejazdach, bo w te wakacje zginęło tam 9 osób. Przyczyną tragedii często jest brak umiejętności szybkiego opuszczenia przejazdów, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
2: Bo ważniejsze jest czasami lakier na naszym samochodzie, a tak naprawdę uderzenie w tą rogatkę, kiedy mamy ten bezpiecznik drąga, praktycznie nie powoduje szkód w naszym pojeździe.
1: Kolejarze zamierzają na szlabanach umieszczać ostrzegawcze tablice. Kolejny Star Trek ma przyciągnąć nowych fanów. Pojawią się zupełnie nowe postaci. Obsady i daty premiery jeszcze nie ma.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, siemano, 14 na zegarach, więc zaczynamy piątkowy Freak Fight. Dzisiaj, jak słyszycie, solo, ale to z ważnego powodu, chociaż też powiązanego z Blanką. Natomiast o co chodzi, dlaczego Igi nie ma, to będziemy jeszcze do tego wracać. Będziemy dzisiaj przede wszystkim rozdawać kasę. Będziemy mówić o tym, jak ktoś ściął włosy i może to kosztować grube miliony dolarów. Ale zaczniemy od tego, że będziemy klaskać i bić brawo i cieszyć się, ponieważ dzisiaj wyjątkowe święto. Mikołaj, siemano, zapraszam do 18.

Czaram w Maloradio, party all the time. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie. A teraz, no mówią, że Piotr Rubik skończył 58 lat. No i zdecydowanie taka jest właśnie prawda, kompozytor, piosenkarz, fantastyczny człowiek, 58 już ma na karku i z tej okazji podzielił się też w mediach społecznościowych zdjęciami siebie na przestrzeni lat. Jestem pełen podziwu, że już od małego dziecka ma właściwie tę samą fryzurę, czyli dobre geny. Nic dziwnego, że każda stara w Polsce u niego chciała klaskać, przynajmniej według dzieci w każdej dosłownie szkole. No ale kto był takiego przystojniaka, nie chciał poklaskać. Whatever turns you on, Axwell i Bon, to już teraz Melo.

0: Something to Believe in. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freakfajcie, który dzisiaj, no właśnie, spędzam w samotności. Dlaczego? Pora zacząć festiwal wymówek.
1: Pewnie zastanawiacie się, gdzie jestem. Otóż w domu. I to nie jest tak, że zostawiłam biednego Mikołaja bezdusznie w pracy, a ja nic nie robię, bo robię, idę na imprezę. Będę prowadzić dzisiaj specjalnie dla was imprezę na Bemowie Back to School i będzie naprawdę fantastycznie, bo wystąpią Blanka, Tymek, a także Eryk Moczko. Nie może was zabraknąć. Jeżeli nie wiecie, co ze sobą zrobić, no to zapraszam serdecznie. Dzielnica, urząd, Bemowo, ja, wy, Eryk, Bejba i Tymek. Godzina 18, widzimy się.
0: I można się bawić, więc zapraszamy na Bemowo. Jeżeli spotkacie tam Igę, powiedzcie jej ode mnie... co możecie jej ode mnie powiedzieć? Powiedzcie jej, że brzydko. A to teraz zagramy ładnie. Talk to you. Another w Meloradiu.

Zmieniamy tempo w Meloradiu, we Freak Fajcie oczywiście, 29 po 14. A w tej godzinie jeszcze pogramy takie sztosiwa jak Manzel Mellow Heroes, to dobrze nam znane dźwięki, ale przede wszystkim będzie w tej godzinie jeszcze coś nowego do posłuchania.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

0: Duże oczy. To Smolasty Trips w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Frequencie. Teraz, no, pora na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Można powiedzieć, że my w Meloradiu już teraz zaczynamy karnawał, ponieważ przed nami numer, który powstał, no właśnie, we współpracy z brazylijską wokalistką i autorką tekstów Marii Froes, a we współpracy z nią wszedł Lost Frequencies. No i stworzyli właśnie taki numer, który ma nawiązywać do klimatów Rio de Janeiro, generalnie Brazylia, plaże i te sprawy. Więc idealnie, żeby jeszcze przedłużyć sobie na chwilę wakacje, a przede wszystkim na sam koniec lata. Paraíso, tak nazywa się ten nowy numer, Lost Frequencies, już teraz w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Tu

0: Detox w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie i tak żeśmy podkręcili, że za chwilę 15 na zegarach, ale przed 15 oczywiście jeszcze newsy Melo Radia, dowiemy się o wszystkim, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata, a później, no później gramy dalej i zaczniemy od niezłego bangera.
1: A już o 15 zagramy!
0: Alabama 10, Moonlight Fordo. Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

0: Octavia.
1: Octavia Superb Karoqui Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Miłość. Smak życia. Gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie. Meloradio 89.6.

0: Harciarek. Zapraszam. Tymczasowy areszt dla 21-latki w związku z oszustwem metodą na pracownika banku. Podejrzana miała oszukać mieszkankę Pułtuska na 50 tysięcy złotych. Przed sądem stanie brat Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu. Będzie odpowiadał za próbę zakupu za pół darmo leśniczówki w Gdyni. Ma być bezpieczniej na ulicy Solnej w Krakowie. To tam doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa. Na jezdni zamontowano progi zwalniające. Dygająca kapela szuka muzyków. To działający w Chorzowie zespół, mówi Wiktoria Gajos z chorzowskiego skansenu.
1: Nie trzeba być profesjonalnym muzykiem. Najważniejsza jest pasja, chęć wspólnego grania, śpiewania i przede wszystkim dobra energia.
0: To propozycja dla lubiących śląski folklor.
2: 15 na zegarach w tej godzinie. Sprawdzimy po raz kolejny, co tam słychać u Igulca, ale przede wszystkim sypniemy kasą, szybką kasą na dodatek. Mikołaj, siemanko.

0: Nieprawda, to Ania Dąbrowska i Gromi w Maloradiu. A wiecie, co jest prawdą? Że Iga klaszcze u Rubika.
1: I jest to fantastyczne stwierdzenie, fantastyczna myśl. Naprawdę, Mikołaj, bardzo dobrze, że zostałeś dziennikarzem, bo jesteś w tym bezbłędny. A jeśli chodzi o dzisiejsze Back to School, to aktualnie stoję przed szafą i zastanawiam się, w co się ubrać. I jak zwykle nie wiem, więc jeżeli wy, drodzy słuchacze, macie jakąś wizję, to śmiało. To musi być strój, który jednocześnie pasuje do rozpoczęcia szkoły, ale też pasuje do pójścia na imprezę. I proszę pamiętać, że ogólnie trzeba być ubranym, a nie rozebranym, bo będzie tam dużo dzieciaków.
0: Dzięki. Jak macie jakieś propozycje dla Igi, WhatsApp Meloradia czeka, odnośnik na meloradio.pl oczywiście. Better Times, Robin Schulz i Barbs już teraz we Freakfajcie.

0: Walk of Love w Melo Radio 18 minut po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest nasz ulubiony moment, czyli chwila, w którym ktoś zgarnie 500 000 złotych w szybkiej kasie na weekend i tym kimś będzie Kinga, jeżeli oczywiście odbierze od nas telefon. Czekamy 5 sygnałów, klasycznie. Pierwszy już za nami, a Kinga ma spore plany. Cześć Kinga, Mikołaj Melo Radio z tej strony.
2: Cześć, hej.
0: Hej, gdzie cię złapałem teraz? W pracy, w domu?
2: W drodze z pracy, w domu.
0: A, no to idealnie się składa w takim razie, bo zaczynasz już weekend i masz na niego grube plany. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
2: Świętowanie moich 26 rodzin. Bo przyjdzie trochę urodziny, bo kończy mi się obniżony podatek.
0: A, no widzisz, ale pocieszę cię, że są tacy, którzy skończyli 26 lat jeszcze zanim weszła ta ulga i w ogóle się na nią nie natknęli. I to byłem ja. Ale 500 000 złotych jest twoje! Mam nadzieję, że ci to osłodzi tę straconą ulgę.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.

To Alok i Jennifer Lopez w Meloradio Everything is Fine, a ja zauważyłem u siebie niestety no taką troszkę hipokryzję. Ponieważ jak czasami słyszę, że o, jakaś nowa aktorka zrobiła sobie nową fryzurę, to mam takie, Boże, co mnie to obchodzi? Ale kiedy nową fryzurę zrobił sobie jeden z najbardziej popularnych piłkarzy na świecie, no to już mnie to interesuje. I o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
11: Niskie ceny.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Media

In My Bones, The Lost Frequencies. A teraz... Haaland zrobił oczywiście furorę na Mistrzostwach Świata. Cały świat pokochał Norwega, a teraz zaszokował wszystkich, ponieważ pojawił się na boisku w nowej fryzurze, czyli ze ściętymi na krótko włosami. Tutaj pojawił się problem, no bo on był ambasadorem gumek do włosów i współwłaścicielem i podobno teraz szykują się na niezły spadek obrotu. No ale to żaden problem, niech zacznie reklamować jakieś maszynki do włosów czy coś.

0: poza tobą nic.
1: To nowość od Livki na antenie Meloradia. Na jej Instagramie możecie zobaczyć, jak wyglądał proces powstawania tego numeru. Kto wie, może was zainspiruje. Ja wyciągnąłem taki wniosek, że podstawą jest dobre jedzenie. A akurat pora obiadowa i za chwilę newsy Meloradia.
2: A już o 16 zagramy
1: Body Talk, Ale Farben, Renee Miller. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. Co jest grane w Olsztynie?
7: Agnieszka Pędzik. Ruszyła kolejna edycja jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Olsztyńskie spotkania teatralne. To 31. edycja przeglądu, który w tym roku odbywa się w zmienionej formule. Część spektakli obejrzymy w tym miesiącu, część będzie w listopadzie. Najbliższy, 10 września, zobaczymy Żar w reżyserii Jana Englerta. A jutro w Olsztynie będzie literacko. To za sprawą narodowego czytania. W tym roku czytamy Dziady Adama Mickiewicza. Start o 13 w Muzeum Warmii i Mazur, a w Kościele Ewangelicko-Augsburskim imienia Chrystusa Zbawiciela zaplanowano część artystyczną. Będą też warsztaty drukarskie w pracowni starych technik drukarskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. I jeszcze kinowa propozycja dla tych, którzy najbliższej nocy nie zamierzają spać. Na pełen grozy nocny maraton Nie patrz w dół możecie się wybrać do Heliosa w Olsztynie. Start o 23.
8: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Areszt dla youtubera Stew przedłużony o 3 miesiące. YouTuber usłyszał zarzuty m.in. dotyczące rozpijania nieletnich. To były rekordowe wakacje dla tatrzańskich ratowników. TOPR odnotował o ponad 30% więcej ratowanych osób. Było też więcej wypadków śmiertelnych. Uczelnie chronią się przed cyberatakami. Tak na przykład na Politechnice Śląskiej ruszył projekt CyberEdu. To szkolenia, których efektem mają być nowe procedury dla wszystkich uczelni, mówi profesor Paweł Kasprowski.
9: To aktualnie rozpoczynamy cykl szkoleń specjalistycznych, czyli dla pracowników IT będą te szkolenia dla studentów, pracowników, tak zwane szkolenia z cyberhigieny.
8: W szkoleniach weźmie udział 300 osób. Przed nami pochmurny, deszczowy i wietrzny weekend, tak ostrzegają synoptycy. Nieprzyjemna aura będzie szczególnie odczuwalna najbliższej nocy.
10: 16 na zgarach. W tej godzinie porozmawiamy o najgorszej imprezie urodzinowej, jaką można sobie tylko wymyślić, ale będą też kolejne muzyczne nowości. Mikołaj, siemano.

To Lumix i Gabry Ponte w Maloradiu Monster. Tak właśnie podkręcamy tempo, a bardzo potworną rzecz zrobili ostatnio goście urodzinowi jednej z knajp w Hiszpanii. Tam właśnie rodzina chciała sobie zorganizować imprezę urodzinową, no i zrobili taką, wiecie, full wypas, osobny stół na desery, open bar, wszystko ręcznie robione. Rachunek wyszedł w przeliczeniu na nasze około 30 tysięcy złotych i po tej fantastycznej kolacji wszyscy uczestnicy uciekli i zostawili biedną właścicielkę, no z takimi właśnie stratami. Kinga dzisiaj u nas na imprezę urodzinową wygrała szybką kasę, mam nadzieję, że ta szybka kasa faktycznie pójdzie do jakiejś knajpy. A jeżeli wy macie ochotę na gotówkę, no to meloradio.pl, tam się zgłaszacie. Już w poniedziałek 200 zł do wzięcia.

0: DJ Remo i Tymek. A Tymek dzisiaj będzie na Bemowie.
1: Serio? Jest to mega niesamowite. Ja już zmierzam w kierunku dzielnicy Bemowo. Urząd Bemowo, to tam wydarzy się dzisiaj magia. Blanka, Tymek, a także Eryk Moczko. Oni wystąpią, oni przywitają szkołę, a ja przywitam razem z nimi. Jeżeli nie macie planów na weekend, to serdecznie Was zapraszam. Będzie się działo, będzie fantastycznie. Wbijajcie na Instagrama Meloradia. Tam to wszystko będzie do zobaczenia.
0: No i takie powitanie szkoły to ja rozumiem, bo ja pamiętam, że jak u mnie się witało szkołę, to na jakiejś sali gimnastycznej albo na boisku i tam dyrektor coś przynudzał i ze sztandarem chodzili. To już chyba lepiej na taki koncert się wybrać. Wbijajcie do Igi, jeżeli nie możecie, no to tak jak wspominała, obserwujcie wszystko na Instagramie Meloradia. Bo będzie na pewno kosmos, Galaxy, Kungs i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo już teraz w Meloradiu.

0: Take It Slow to Robin Schulz i Watermat w Meloradiu. Bardzo przyjemna propozycja, a jeszcze w tej godzinie zaproponujemy coś nowego i przede wszystkim coś polskiego od młodych, zdolnych, kreatywnych. Ale o kogo chodzi i o jaki przede wszystkim numer, to wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Na tani week. Weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
20: na ten... Na mediaexpert.pl.
19: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
20: Barbara, na mediaexpert.pl.
21: Po reklamie.
22: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Sweet Lovin' to Sigala w Melo, tak? Podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ja obiecywałem coś nowego i coś po polsku, no i słowa dotrzymuję. Baza to jest taka grupa influencerów, którzy zostali wybrani własnoręcznie przed Freeza, więc wiadomo, że talent mają. Ale czy mają talent muzyczny? To sprawdzimy już teraz, ponieważ dzisiaj wjechał ich nowy singiel Koniec lata. No dobra, powiem, że ja już słyszałem, odsłuchałem sobie wcześniej i jest naprawdę dobrze. Koniec lata i Baza w Melo już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Happiness is so sad. To Swedish House Mafia i Lekeli. Jest w tym dużo prawdy, bo ja naprawdę bardzo się cieszę, że Iga dzisiaj będzie na Bemowie, będzie prowadzić imprezę, będzie się dobrze bawić, ale no z drugiej strony jest mi smutno, że jej tu nie ma w studiu. Powiem jej to potem, to będzie jej głupio. Ha, ha, ha. Dobrze, za chwilę 17:00 będziemy oczywiście pytać. Przyda się WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl, klasycznie.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Sorry Papi, topic Becky G. Ten numer punktualnie o 17:00.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero.

0: w Olsztynie.
1: Agnieszka Pędzik. Na początek propozycja na jutro dla rowerzystów. PTTK Olsztyn zaprasza na rajd rowerowy. Uczestnicy wystartują z rynku Starego Miasta około 10. Pojadą Łynostradą w okolicy Jeziora Kielarskiego, Leśniczówki Zazdrość. Będą podziwiać krajobrazy z kraju Puszczy na Piwocko-Ramuckiej i sprawdzą, na jakim etapie jest nowa droga rowerowa w stronę Butryn. W sumie przejadą około 20 kilometrów. Do jutra potrwa też w Olsztynie Wama Film Festival. Na jutrzejsze pokazy specjalne od 18 będzie można rezerwować bilety, a zobaczymy m.in. filmy związane z Warmią i Mazurami, balony czy Mistrzostwa Świata w rzucie młotkiem do telewizora. Jutro też w Olsztynie wystartuje Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży Tropy – Obudź w sobie zwierzę. Festiwal potrwa 2 dni.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i trafił w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby. Jak informuje prezydent Ukrainy, Aleksandra Pokłada, nie było na miejscu. Będzie drożej na stacjach paliw. Napięcia między Iranem a USA są większe, a do tego dochodzą wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, to, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na te wysokie marże rafineryjne.
2: Ceny diesla mogą osiągnąć 9 zł za litr. Pociągi retro pojadą po najpiękniejszych trasach Małopolski. Inauguracyjne przejazdy jutro z Tarnowa do Tuchowa i do Żabna. Na stronie Białego Domu uruchomiono gry zręcznościowe. Gracze mogą na przykład patrolować linie wzdłuż rzeki Rio Grande i wyłapywać nielegalnych migrantów.
4: 17 na zegarach to jest ta godzina, w której niezbędny wręcz będzie WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Mikołaj, siemanko.

Meloradio, to jest Sing Me to Sleep. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz pora na nasze dzisiejsze pytanie. Pytanie zresztą bardzo piątkowe, bo dzisiaj zapytam was, czego nie mówimy w piątek na literę P. No moja propozycja to tak od serca. Ja bym w piątek nie powiedział, popracowałbym jeszcze. Czego nie mówimy jeszcze w piątek na literę P, to jest pytanie do was. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Czego nie mówimy w piątek na literę P? Poniedziałku nadciągnij. To jeszcze tak mi przychodzi do głowy. Whatever turns you on, Axwell i Bon. Czego nie mówimy w piątek na literę P? WhatsApp Meloradia czeka.

0: Kizoto Disney. Bardzo piątkowy zresztą numer. A dzisiaj pytamy, czego nie mówimy w piątek na literę P. Oczywiście jesteście na WhatsAppie, za co bardzo dziękuję. Kamil?
1: Przydałaby się pracująca sobota.
0: Oj, nie. Tak zdecydowanie nie mówimy, bo jeszcze ktoś to weźmie na poważnie.
2: Wychodząc z pracy nie mówimy, przyjdę jutro.
0: To Justyna, masz nie dość, że rację, to jeszcze mi się wydaje, że takie teksty mogą wynikać z doświadczenia, bo to nie jedyna osoba.
3: Nie mówimy na przykład, przyjdę jutro jednak do pracy, szefie.
0: Tak jest, wystrzegamy się takich deklaracji, bo lepiej nie kusić losu. Czego nie mówimy w piątek na literę P? Mamy jeszcze głosówkę Dasi.
4: Ja w piątek na pewno nie mówię poniedziałek.
0: Bardzo dobrze, bo to tylko przyciąga negatywną energię. Czego nie mówimy w piątek na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Czego nie mówimy w piątek na literę P?

0: On Tonight. To Silva Pampa w Melo Radio i tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fightcie. A dzisiaj pytamy, czego nie mówimy w piątek na literę P i na WhatsAppie nagrała się nasza stała słuchaczka Iga.
1: Trwają aktualnie próby, słuchajcie, na Bemowie zapraszamy Back to School. Za chwilę na scenę wskakuje Eryk Moczko. A tymczasem, czego nie mówimy w piątek na literę P? Nie mówimy przestań puszczać muzę na Bemowie. Tego nie mówimy.
0: No chyba, że ktoś tam mieszka akurat obok, ale to wiecie, do szkoły się tylko wraca raz w roku, więc dajmy się młodzieży wyszaleć. Czego nie mówimy w piątek na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radia.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Po reklamie.

0: Dinoro i Inner Roll Center Obsessed Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego nie mówimy w piątek na literę P.
1: Piątek na przykład kategorycznie nie mówimy pić, w weekend nie będę.
0: No chyba, że wodę. Wodę trzeba pić w weekend, to jest jedyne, co polecamy. Maciek?
2: Pamiętaj o poniedziałkowym raporcie.
0: O nie, nie, nie. Ja zapomnę na 100%. Proszę mi maila wysłać. Jeszcze Paulina napisała, w piątek nie mówimy poniedziałek. Chyba, że do niego dodamy poniedziałek też mam wolny. To są najpiękniejsze słowa chyba, które można wypowiedzieć w piątek.

0: od problemów.
1: Z dala. One day in Poland. Francis Sobel. Co można zrobić w jeden dzień w Polsce?
0: W jeden dzień w Polsce można na przykład pójść do domu po pracy, czego nie polecam, bo teraz zaczyna się 30 Meloradia i Mikołaj nigdzie nie idzie, tylko za mną ją zacznie.
1: Czyli można też posłuchać 30 Meloradia można. W Polsce, w ten jeden wyjątkowy dzień.
0: W ten jeden wyjątkowy dzień, którym jest piątek, piąteczek, piątunia.
1: To zostaje.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo.

0: nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Firma OpenAI według zapowiedzi działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja. Mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski nie wyklucza kandydowania na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Warto zastrzec swój numer PESEL w M Obywatelu, namawia do tego Urząd Ochrony Danych Osobowych, mówi jego prezes Jarosław Rublewski.
4: Niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL trzeba wykazywać tą ostrożność, to znaczy nie dać się namówić na jakieś dodatkowe usługi, jeżeli ktoś zna nasze dane.
3: Każdy może sprawdzić, czy jego dane zostały zhakowane na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Uwaga na fałszywe materiały z wizerunkiem hollywoodzkich celebrytów. Chodzi o grafikę rzekomego artykułu, według którego nieżyjący już aktor Tim Curry nazwał prezydenta Ukrainy klaunem.
0: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Trzydziestka Meloradia.
6: Pewne rzeczy się nie zmieniają.
7: Musi być.
5: Odliczamy wasze ulubione numery.
6: Sezon nowy, a my głupi tacy jak byliśmy, dalej jesteśmy. To akurat bez zmian to się nigdy nie zmieni, prawda, Mikołaj?
7: No ale wiesz, jak przychodzisz do starej klasy, to właściwie też jest tak samo, nie?
6: Jesteście najgorszą klasą.
7: A ja ile razy to słyszałem w swoim życiu.
6: Faktycznie. Mikołaj, co można zrobić w ten weekend fajnego?
7: Co
6: bo
7: można?
6: Ty jesteś najbardziej rozrywkowym człowiekiem na świecie, więc tam zapodaj jakieś
7: no, słuchaj,
6: rzeczy.
7: No początek weekendu mocny, można oczywiście na bymowo wpadać, można tam pomachać Ice Dudziuk, można zbić z nią pionę, można jej powiedzieć...
6: A buzi jej można dać?
7: Można.
6: Okej, okay, no to my pozwalamy. Na przykład można też posłuchać 30 Meloradia, no bo my w 2 godziny mieścimy aż 30, a nawet i więcej numerów, bo będą jeszcze propozycje, nowości, masa tych nowości, jest piątek, premiery.
7: To ty dobry z matematyki musiałeś być w takim
6: miałem
7: razie.
6: Dwa.
7: Aha, ale jakoś 30 numerów w 2 godziny zmieścić. Nice.
6: Mniej więcej, może to się uda. No to co, lecimy z liczeniem?
7: Let's go.
6: No to 30. Talk to you, another 29, Mikołaj.
7: Tańcz, Szybletka.
6: Jak ona jest piękna i jaki ma piękny głos, to jest
7: można
6: niesamowite.
7: Z nim,
6: a 28 to Mikołaj nasz ulubiony numer. Run, Reba. Jest to po prostu, czuję za każdym razem to samo, jak słyszę ten numer.
7: I nad rzekę można w weekend się wybrać.
6: O, na przykład. Mówię, że czuję, czyli wielką radość, bo 27 już teraz, Robin Schulz, Watermat. Take it slow, wy też zwolnijcie. A nie, podkręcamy tempo, co ja gadam. Dobra, już gram.

Słyszycie w tym numerze na zakupy, na zakupy, na zakupy? Jeśli tak, to może pora właśnie na zakupy takie weekendowe, no bo weekend przed nami, co prawda pierwszy wrześniowy weekend, ale to nie zabrania robić jakichś fajnych domówek, imprez albo grilli, choć no pogoda patrzę i ma być taka średnia, ale kto zabroni, prawda? Do odważnych świat należy. Miejsce 25. Urzel i Moving to the Sun w Meloradiu, a teraz czas na kolejną z naszych nowości w notowaniu. Po raz pierwszy mówimy dzień dobry tej pani Liwka. Już nieraz zdobywała szczyty, między innymi z numerem Obejmuje noce, tym razem solowo przychodzi z numerem Poza tobą nic. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądała produkcja tego kawałka, to wbijajcie na jej sociale, no bo tam dodała karuzelę wspomnień właśnie z procesu tworzenia tego numeru. A brzmi on dokładnie tak. I to miejsce 24 w tym tygodniu.

Już średniowieczni mędrcowie zadawali sobie to pytanie. Teraz zadaje je Neptunika. What if? Czyli co by było gdyby? 19 minut po 18. Co by było gdyby nie było 30 Meloradia? No nie usłyszelibyście między innymi takiego fajnego numeru jak ta nowość. Piątki to dni muzycznych premier, a najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. The Colors, ta grupa, która już nie raz nas rozgrzała i nasze serduszka. No między innymi numer Loveful, to jest ich sprawka, ma teraz dla nas coś nowego. Prima Donna, tak się nazywa ich najnowszy numer. I posłuchajcie, jak brzmi.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wbij

0: ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy. To Sokół w Meloradiu. Miejsce 20 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia. Na ten wyraz, czyli pogwarzymy, jak donosi moja wydawczyni Karola, wywodzi się z prasłowiańskiego czasownika, który pierwotnie oznaczał robić hałas, wrzawę, wydawać dźwięki. No to ja dalej powydaję dźwięki z siebie w 30 Meloradia, za chwilę miejsce 19. I te dźwięki też dużo lepsze niż ja wydadzą Alan Walker i Ava Max. Ich Fate na 19. To już za moment. Wysłuchacie 30 Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
4: Bocian! Patrz! Bocian!
5: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy! Odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Josh Baker i Poppy Bascom to My Place w Meloradiu, miejsce 18 w tym tygodniu, to jest 30 Melo, lista waszych ulubionych numerów, a teraz czas na gościa, którego non-stop coś boli. No bo Hertz, to był jego najpopularniejszy numer, ja teraz szybciutko sprawdzę, ile ten gość ma lat, no i ten gość lat ma... Nie wiem ile, ale no jest młody, jak patrzę na zdjęcia, więc nie wiem, dlaczego go tak boli non-stop. No, może to jest jakiś problem do rozwiązania. W każdym razie, jak już go przestało boleć, to się zabrał za miłość. All of my love, Iben i Easy Bizu, ich nowość. Gramy ją już teraz, to premiera w Meloradiu, no i trafia ona do propozycji, do naszej 30 Mela.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ma 30 lat.

No i tak można sobie mruczeć w piątkowy wieczór. 13 minut do 19. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów w tym tygodniu. Miejsce 16 już za nami, Fastboy i Music Sounds. A panowie, zanim stali się znani z grupy Fastboy, no to w 2017 roku, jak czytam, wynajęli wspólne mieszkanie w Berlinie, gdzie pisali piosenki we własnej kuchni, no i grali na domówkach znajomych. Jako duet, który wtedy się nazywał Oh Brother. O bracia, jakie to musiało być dobre. Zresztą w kuchni można nie tylko pisać, można też śpiewać, pod prysznicem na przykład można też śpiewać, ale tego nie radzę wam nigdzie publikować. A teraz miejsce 15, Lumix i Self Aware, to jest 30 Melo.

Dinozaury wyginały, ludzkość wymyśliła koło i wtedy też powstało Bittersweet Symphony i ten staroć wziął na warsztat Eli Ox, zaprosił Lawinię do współpracy, no i znów mamy wielkiego hita od tego duetu. To miejsce 14 w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, 13 już za moment i też za moment wybije 19 w piątkowy wieczór.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
3: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej.

że jego wszystkie refreny wychodzą ultramelodyjne. Jak jest ktoś z branży, który teraz słucha, może zadzwonić i potwierdzić, no ale gramy. I to bardzo melodyjny refren tego numeru. Karnawał, Gibbs, PZ i For Money. To miejsce 13 w tym tygodniu. Tupychu, siemano.

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale to dobrze buja, ale to ma basy, Silva Bumpa i On Tonight w Melo Radio. To jest 30 Melo, to miejsce 11, ale zanim 10, to jeszcze czas na jedną z naszych nowości. No i to dowód na to, że w Amsterdamie nie tylko pewne rzeczy fizyczne są ciekawe, ale też muzyka. Criss Cross Amsterdam powracają tym razem z numerem Mayo Mai. Oni to są w ogóle specjalistami od szantów, a ich nowy numer brzmi też mocno jeszcze wakacyjnie i letnio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten numer trafia do propozycji.

Odzyskaliście numer, miłość do tego numeru. Ta Alabama Ten. A mówię, że tę miłość odzyskaliście, bo w zeszłym tygodniu było to miejsce 23. Już myślałem, że powoli będziemy się żegnać z tym kawałkiem, a tu bardzo proszę, jaki ładny skok na miejsce 10. Do pierwszej dziesiątki. W końcu Alabama Ten. Wszystko się zgadza. A teraz czas skoczyć oczko wyżej, a tu spadek z pierwszej trójki, konkretnie z miejsca 3. na 9. Axwell, który, jak czytam, był zafascynowany w ogóle rytmem, muzyką od małego, no bo zaczął grać na perkusji, jak miał 9 lat. No a potem zamienił perkusję na taki specjalny komputer, który pozwolił mu kontrolować w ogóle wszystko to, co on gra. W ogóle chłop zajarany muzą totalnie, no co czuć, między innymi po jego najnowszym numerze. Whatever Turns You On, Axwell i Bon, to 9.

0: 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls. Miejsce siódme w tym tygodniu. Bibi Rexa zagrała na tegorocznym Tomorrowland. Pamiętajcie, że The Best of Tomorrowland w ramach naszego Dobrego Melo co sobotę od 20. A Dobre Melo już dziś od 22. I właśnie w sobotę od 20 to sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych na całym świecie. Do nich zdecydowanie wlicza się też Lost Frequencies i bardzo mi się smutno zrobiło, bo ja mam 23 lata i artystka, z którą stworzył Lost Frequencies, też ma 23 lata. Fajnie coś osiągnąć dużego w życiu, prawda? W tym wieku. Tym może poszczycić się Mari Frois. Tak się ona nazywa. Pochodzi z Brazylii. No i razem z Lost Frequenciesem wydała numer Paraiso. A brzmi on dokładnie tak.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Trochę jak na takich tureckich wakacjach cenie, a teraz poza sezonem to trochę taniej zawsze na takie wyjazdy. Może się załapiecie. Lost Frequencies, jego nowość Paraiso, trafia do propozycji do 30 Melo, a za chwilę miejsce 6 to Biromeo i Fly High.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
5: Znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
6: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: Otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Po reklamie.

0: cały czas mocno buja ten numer. Sorry, papi, topiki, Becky Hito, miejsce czwarte w tym tygodniu, a Becky Hito w ogóle wokalistka, songwriterka, ma na koncie 6 nominacji do Latin Grammy oraz też nominację do Oscara. Wow, wow, wow. A teraz numer, przy którym mam nadzieję, że też zrobicie wow, wow, wow. Nowość na Playce Melo Radia i propozycja do 30. Ronnien i Loreen, to Let Me Forget You.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

prawdziwa ikona. Armin van Buuren w Melo. To Everlasting, nagrane razem z Saszą. Miejsce trzecie już za nami, a na drugim, tak jak w zeszłym tygodniu, jesteście stali w uczuciach. Swedish House Mafia, Happiness is So Sad. 2.

trakcie tegorocznego Tomorrowland. Jeżeli słuchaliście nas w te wakacje, to mogliście go usłyszeć jako jedni z pierwszych na świecie, bo Tomorrowland dla was transmitowaliśmy prosto z Belgii. No i ten numer nawet po mocno wam się podoba i bardzo dobrze, bo jest fantastyczny. Coś mi się wydaje, że to będzie hit tej jesieni. No bo już wrzesień dobrze zaczyna. W pierwszym wrześniowym notowaniu na miejscu drugim. A na pierwszym kawałek, który podobał wam się w wakacje, podoba się też po Dub Dogs i How Does It Feel.

ale to jest dobre. Dub Dogs. I How Does It Feel? To wasz ulubiony numer tego tygodnia. I miejsce pierwsze 30 Meloradia. 1 wrześniowego notowania, nowy sezon rozpoczęty i to z wysokiego C, jak będzie za tydzień. O tym możecie decydować już od godziny 20, wtedy świeżutkie notowanie wlatuje na stronę meloradio.pl i możecie głosować, a po 20 startujemy też z biforem przed dobrym Melo. Będzie fajnie. A o 22 set od najlepszych z najlepszych w ramach dobrego Melo.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Bocian! Patrz! Bocian!
8: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
9: Odlatujemy! Odlot!
8: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacji.

Everything's Fine, to Alok i Jennifer Lopez. Podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, 14,5 minuty po 20 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. Fajnie, że jesteśmy razem w ten piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że szalejecie w ten weekend i że Melo was poniesie. No a ja zagram tak, żeby was trochę przygotować do tych wszystkich domówek. No i jak co piątek mam dla was przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem będzie to numer, którego możemy pamiętać głównie z pandemii, bo to na początku pandemii w 2020 roku ten numer rządził na listach hitów w całej Polsce. No a tak ogólnie oryginał tego kawałka powstał w roku 1996. Wtedy nazywał się Runaway, teraz też nazywa się Runaway. To 6 lat temu Sean Baker razem z Jessicą Jean zrobili nową wersję tego numeru. Nawet making of jest do obejrzenia na socialach, no i w internecie u Seana Bakera. No a ten to w ogóle odnosił też sukcesy poza muzyką, też jako tancerz. Zaczynał od breakdance'u, ale muzyka taneczna też mu wychodzi świetnie. Przypomnijmy sobie rok 2020. Sean Baker, Jessica Jean. To Runaway.

0: Jak ja ją kocham, to jest miłość przeogromna. Bibi Rexa. No, chciałbym, żeby była odwzajemniona, choć powiedziała kocham cię, jak rozmawiałem z nią na Tomorrowland. Cały czas oszukuję się, że to było do mnie. 20:30 na zegarach, wy słuchacie Meloradia, a teraz czas na jedną z naszych nowości, choć w sumie tak też nie do końca, no bo ten numer już od kilku tygodni możecie usłyszeć na naszej antenie, no a my tak mamy, że niektórzy dopiero go zaczynają grać, a my już tutaj, bardzo proszę, ładnych parę tygodni na playliście go mamy. Kygo razem z Maxem McKnownem nagrali numer Take Me Back, a remix do tego kawałka wypuścił Robin Schulz. My wiemy, że już ten numer na antenie Meloradia kochacie, a teraz rozkochacie się w nim jeszcze mocniej, bo właśnie ten remix wchodzi na naszą playlistę i będziecie mogli go właśnie tego numeru w tej wersji posłuchać już regularnie u nas od właśnie teraz. Kygo, Max McKnown i Take Me Back w remixie od Robina Schulza.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Reason stă la Iaux și la Vinia. To jest Bifor przed dobrym Melo, 16 minut do 21 nam została, jak co piątek, co wieczór mam dla was przypominajki numerów sprzed lat, no i tym razem rok 2010. Jesteś taki jak twój algorytm na TikToku. To powiedziała kiedyś moja przyjaciółka i w sumie się zgadza, bo ten algorytm jest bardzo głupi. No i my wyświetla na przykład jakieś takie samochodowe rolki z gier, do których jest podłożony ten numer. W stylu, wiecie, macie 10 marek samochodów i która przetrwa na przykład skok 5 kilometrów w dal. Taki właśnie mam algorytm. No i do tych TikToków jest podłożony ten numer. Numer Keszy z roku 2010, według którego tekst, według Keszy, odzwierciedla jej osobowość i charakter jej fanów. Jest naprawdę bardzo imprezowy. No to przypomnijmy sobie ten numer. Kesza i Blow już teraz w Melo Radio. Melo Radio.
1: Dance.

Word Away to Griffin, Blunt i Ines w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. Czuję, że wasze piątkowe wieczory już się rozkręcają, a ja zrobię wszystko, żeby jeszcze mocniej je napędzić. I po 21 fajnie pogram. Będą remiksy hitów znanych z anteny Melo Radio, ale rozpoczniemy od jednego z bardzo wysokich miejsc w 30 Melo Radio. Topiki, Beki, History, Papi. To za moment.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: με Radio Olsztyn.
1: Nie wiecie, co włączyć na waszych domówkach? Nie bójcie, nic, dobrze trafiliście, ja was mocno rozgrzeję. Jeden z waszych ulubionych numerów, choćby w ostatnim tygodniu, wysoko w 30 Meloradia. Sorry papi, tapiki, beki, hi, od tego zaczynamy. Będą przypominajki sprzed lat, będą nowości, będzie wszystko. Meloradio. I będę też ja, tu Pychu, siemano.

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lick Lee w Meloradio. Aktualnie jeden z najmocniejszych numerów w Polsce, więc musi być na naszej playliście. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 21. I cóż, że ze Szwecji można by było powiedzieć, jak w tej Szwecji też zostajemy. Więc zaglądamy tym razem do roku 2013 w Before przed dobrym Melo. Wtedy to właśnie szwedzki artysta Kim Cesarion wydał numer Undressed. I to jest, muszę wam powiedzieć, prywatnie jeden z moich ukochanych numerów ever. Zresztą ten gość to nie tylko muza taka, jeżeli chodzi o jej słuchanie, ale też granie, bo skrzypce, fortepian, kontrabas, altówka, bębny, on na tym wszystkim potrafi grać. Zresztą kiedyś przyjechał do Polski, konkretnie w roku 2014 wystąpił w takim programie, tym najbardziej popularnym, tanecznym, tam gdzie gwiazdy próbują tańczyć. No i ten numer między innymi zagrał. Uwielbiam od pierwszej sekundki. Kim Cesarion i Undressed w Meloradio. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo.

Tak właśnie brzmi Before przed dobrym Melo. To Sean Paul i Get Busy w remiksie od Mob. Tak podkręcamy tempo, 29 minut zostało nam do 22, a jak piątek to oczywiście masa muzycznych premier, no i z kolejną taką przychodzę, no ale musiałem daleko popłynąć, aż za ocean, ale czego się dla was nie robi. No i w torbie przyniosłem zupełną nówkę sztukę. MK to DJ z Hameryki, znacie go m.in. z numeru Dior, który raz na jakiś czas pojawia się na antenie Meloradia, teraz ma dla nas coś nowego. Tristan Omri mu pomógł, a numer nazywa się Living.

Silva Bumpa i On Tonight w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo, w którym gramy takie świeżynki, ale też wspominamy sztosy sprzed lat. No i teraz, oj, musiałem głęboko pokopać w szufladzie z hitami, ale dokopałem się do roku 2001. Wtedy to powstał numer Rapture, no i Nadia Eli, która była na wokalu, która nie mogła się w sumie uczyć śpiewać, bo pracowała jako recepcjonistka, ale ciągle podśpiewywała przy pracy, jej koleżanka ją poleciła producentowi Ayo, no i tak jakoś wyszło, że powstał ten numer. Ayo i Rapture. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo, zrobi się wakacyjnie.

się niby Eli Oxy Running Round, a jednak w zupełnie innej wersji, mocno siadającej w piątkowy wieczór. Mi się mega podoba. 22 za moment to Lumini, Don't Worry, no i wy przyjmijcie sobie to hasło, nie przejmujcie się niczym, jest piątek wieczór, dajcie sobie na luz, odepnijcie wrotki i szalejcie tego wieczora, bylebyście rano obudzili się w łóżku, swoim łóżku. Pychu, dzięki za dziś, elo, dobrej nocy!

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: To a universe where dance music knows no boundaries.
5: Dobre Melo. Melo Radio.
4: Legacy. Melo. Shaped by decades of inspiration.
5: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
4: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
5: Melo.
4: This is Prismatic by Tiesto.
5: To jest Tiesto Melo.

0: Gani, szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu,
1: czekaj z wypłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: stacja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: jest Meloradio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widzę.